power banking. Kłamiesz, napisałeś wszystkie bajki. Przyjęła je śniegu i masz w głowie sanki. Wrzuć to na TikToka, niech polecą lajki. Wyławianki rzucali je do falującej wody. Szczerość, tak zostałem wychowany. Kto tego nie czai, na zawsze jest przegrany. Twoja szczerość, jak jesteś nadmuchany. Chciałbyś dużo gadać, ale już nie pogadamy. Drażnią twoje podniebienie różne smaki. Szukasz wolnych miejsc, ale pełny parking. Ja i moi ludzie to nie sprawa.

Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Wylew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

Twój pałac będziesz patrzeć, jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć, jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.

0: Mitki Radio Campus.
1: Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciłem na stary blok.

marzeniami. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić. Tyle wspaniałych ludzi między nami, jak wielka rodzina, nie zatrzymasz. Kiedy idziemy pod czerw,

Biał to się nosi w sercu. Nie ma do bruku nic brukowiec. Stado otępiałych owiec. Pójdzie za wszystkim, co w sieci się wypowie. To pierdół, wychodek. Wychowaj dzieci tak, by były wolne. Wolne, pogodne. Wolne, pogodne i dobre. Wolne, pogodne, dobre i porządne. Dalekie od tego, jakim ja byłem łotrem. Sam nie zapomnę, za co nie chcę.

0: sztosy.
1: Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn. Morderstwo na fejsie, szczęty ogień daje tylko dym. Własne zdanie, nie tylko rym, wywid wstęp, nie tylko link. Nie mogę spać, bo wszystko głośno gra. Próbuję wypić życie do dna, a to nie tylko drink. Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn. Morderstwo na fejsie, szczęty ogień daje tylko dym. Własne zdanie, nie tylko rym, wywid wstęp, nie tylko link. Nie mogę spać, bo wszystko głośno gra. Próbuję wypić życie do dna, a to nie tylko drink.
0: Chcemy być wolni w tym, chcemy być wolni w tym.

tle, czy to inny typ, kiedy błyska flash. Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz i kim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią żawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

0: razie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać, ciepłych barw teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman, ja tu stoję jak Truman. Niebieska szminka, nieziemski brokat, nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna, czasem nie wiedziałem jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat, emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam, znów zostawię ślad.
0: Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębsze.

0: czarnych, winyli, surowy feeling. Holiday Billy gra z bandem. To cię poruszy, niebo rozchmurzy, lepiej niż...
1: Migi nad krem.

0: rzecz. Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie.
1: Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę.
0: Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię.
1: A mamy plany gdzieś dobiec, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie? Myślimy, co sobie kupić.

Praca przymusowa jest procederem obrzydliwym. Zostawia człowieka poharatanego, człowieka, który wstydzi się tego, co się wydarzyło i człowieka, który naprawdę potrzebuje pomocy. Wystarczy, że ludzie będą wiedzieć, co to jest praca przymusowa, będą to rozumieć i wówczas wystąpią przeciwko temu zjawisku i przestaną je tolerować.

0: serce.
1: Campus 97.1 FM.

Czy to jedno za dużo? Świat wiruje wokół, ja nie tańczę. Czy to burza przed burzą? Ciało prosi o kolejną dawkę. Kartę odrzuca terminal, mimo że nie wyczerpałam środków. Może mogę coś zrobić jeszcze, żeby znaleźć koniec końców. Znowu upadłam na twarz, czułość sięgnęła bruku chyba. Ty wesele masz, u mnie jak zawsze raczej stypa. Dobrze podnoszę się, jestem w tym dobra, bo robię to po to. Bo lubię spadanie, ten moment skoku, trajektorię lotu. Fruwam po wszystkich klubach, na ręce pieczątki jak tatuaże. Fruwam, nie mogę się znaleźć, a same znajome twarze w tym barze. Fruwam o jedno za dużo, fruwanie w tym stanie, łapię manię. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie jesteś i nie wiem co będzie dalej.

Nie znalazłam początku, więc jak mogę związać go z końcem? Nie znalazłam środka, tylko samą pustkę i to jest problem. Nie było cię, zapomniałam kogo szukam. Muszę biec, a nie potrafię się ruszać.

Dałam ci wszystko, ale w proporcjach dla dzieci do 12 roku. Dałam ci wszystko, ale znów spadam, nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz. Dałam ci wszystko, tyle ile mam, łącznie z całym bólem.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile

głupio za co? Przyglądaj się na niebie czarnym ptakom. Się boj, się żegnaj. No dalej, przekaż chłopakom na nie.

Wierzący lub z inną karnacją przyjechał do Polski. Lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyci tyci. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecz.

0: studia ze studia.
1: Goszczę w studiu doktora habilitowanego Tomasza Suleja, profesora Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk i członka Rady Upowszechnienia Nauki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy nie bez powodu, nie bez specjalnej przyczyny, ponieważ rozmawiam z laureatem Nagrody Specjalnej Przewroty 2026, która pozwolę sobie przeczytać nawet fragment laudacji. Trafiła do dwojga ludzi, którzy przypomnieli nam, że nauka zaczyna się od zachwytu i że ten zachwyt nie musi należeć wyłącznie do zawodowych badaczy, a więc o nauce obywatelskiej będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc o takich projektach, które pozwalają nie tylko jakby edukować, nie tylko tworzyć taką uproszczoną, syntetyczną sytuację, w której ludzie postronni mogą się odnaleźć, ale faktycznie chodzi o włączanie ludzi do projektów badawczych, ludzi nienaukowców. Ale zanim o tym, to myślę, że jesteśmy winni pewne rozwinięcie na początku, ponieważ no, jest pan paleobiologiem, więc o to bym na razie zapytał. Paleobiolog, a archeolog.
2: Tak, albo paleontolog, granice. Może też tak jeszcze szerzej. Rzeczywiście jest duży problem z tym, że dla wielu osób to jest to samo. Paleontolog i archeolog, paleontologia i archeologia. I dla nas, paleontologów, jest to szczególnie trudne i bardzo nam utrudnia pracę. Dlatego, że archeolodzy zajmują się tym, co dotyczy człowieka, kultury ludzkiej, czyli oni szukają mieczy, grobów, piramid, ceramiki, jakichś toporków, bransoletek i tak dalej. Natomiast my, paleontolodzy, szukamy szczątków zwierząt i roślin, które żyły miliony lat temu. My szukamy skamieniałości. Ale w związku z tym, że archeolodzy szukają tego, co dotyczy naszej ludzkiej historii, mają specjalne uprawnienia i mogą na przykład wstrzymać budowę. I w związku z tym no wielu budowlańców bardzo się ich boi, tak? I jak my przychodzimy jako paleontolodzy i możemy tylko poprosić, żeby nas wpuścili na budowę, gdzie wiemy, że są na przykład kości dinozaurów, oni nam mówią, nie wpuszczamy was. No i my niestety nic nie możemy zrobić i możemy tylko patrzeć przez płot, jak setki kości dinozaurów, tak na przykład było w Zawierciu, jest wywożone gdzieś na jakąś hałdę albo niszczone przez koparkę, czy budowane są jakieś nasypy. Także i chociaż tłumaczymy, że nie jesteśmy archeologami, chcemy tylko wejść wtedy, kiedy te koparki nie jeżdżą i powzbierać sobie te skamieniałości, często niewielkie, powybierać, bo dla nas one mają ogromną wartość naukową. No niestety to nie działa i chociaż przysyłam jakieś pisma, prośby, to wiele takich stanowisk utraciliśmy dla polskiej nauki. Także nie jesteśmy archeologami, zajmujemy się zupełnie czymś innym i prosimy tutaj o zrozumienie i o wsparcie wszystkich, którzy prowadzą budowy.
1: To jest, można powiedzieć, pierwszy taki krok do tej nauki obywatelskiej. Tam też w sumie ci robotnicy mogliby w jakiś sposób uczestniczyć w takich badaniach.
2: Tak, nawet to się dzieje. Dosłownie w tym samym Zawierciu, po drugiej stronie ulicy, na budowie Kastoramy, kierownik budowy wręcz przyjechał dla nas, czy wziął koparkę i nam odsłonił tą warstwę, gdzie były kości dinozaurów i dzięki temu mogliśmy ich wydobyć naprawdę setki. Także to jest bardzo różnie. Niektórzy się nas boją, a inni nas puszczają, bardzo życzliwie traktują i wręcz rzeczywiście wspierają, pomagają, mówią, gdzie te warstwy mogą być jeszcze.
1: A głęboko w ogóle takie kości leżą?
2: No jak to jest budowa, to nie mogą leżeć głęboko, tak? Często leżą tuż pod warstwą gleby. Często na przykład w Kocurach znaleźliśmy, to jest taka wieś koło Dobrodzienia, koło Opola, gdzie w środku lasu znaleźliśmy warstwy z kośćmi i tam po prostu wynajmujemy od nadleśnictwa kości, leśniczy nas w tym wspiera i po prostu koparką między drzewami wyjmujemy jakieś tam skały, które są bardzo płytko i znajdujemy naprawdę unikatowe w skali światowej skamieniałości.
1: Przeszedłbym więc do tej sytuacji, w której faktycznie to już nie są postronni robotnicy na budowie, którzy mogą was wpuścić albo nie, ale faktycznie ludzie, którzy chcieliby się zaangażować w jakiś sposób w badania, tacy mają okazję wziąć udział na przykład w projekcie Nauka ma głos, w którym faktycznie odsłania się wykopalisk skamieniałości. Mógłby pan powiedzieć więcej?
2: Tak, to jest projekt prowadzony przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Instytutem Paleobiologii i Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Biologii i wspólnie dajemy szansę postronnym osobom, które jednak jakoś mają taką pasję i chcą coś, czegoś więcej doświadczyć w życiu niż tylko klikania w telefon. I dajemy im szansę oczyszczania z osadu szkieletu płaza. Płaza, który żył 240 milionów lat temu, którego znaleźliśmy w Niedarach, koło Tarnowskich Gór, i wydobyliśmy ogromny fragment szkieletu. Ten fragment ma 2,5 metra długości, cały płaz miał jakieś 6 metrów. I ten fragment zagipsowaliśmy, ten cały szkielet. Pokryliśmy taką kukłą gipsową, no tak jak się gipsuje złamaną nogę mniej więcej. I teraz wspólnie właśnie z wolontariuszami, którzy przyjeżdżają z całej

0: temu, daje rzeczywiście taką szansę doświadczenia pewnego zachwytu nad tym, jak świat jest skonstruowany, ale myślę, że też to jest związane jakoś z tym, że mogą dotknąć jakiejś tajemnicy. No bo co to jest 240 milionów lat? Czy ktoś z nas jest w stanie to sobie wyobrazić? No nie. Jak patrzymy na gwiazdy nocą, to one są odległe o miliony lat świetlnych, prawda? Ale ich nie można dotknąć. Natomiast tutaj jest coś, czego można namacalnie dotknąć i co nas przenosi przez te 2 miliony lat i daje poczucie jakby uczestniczenia w poznawaniu historii świata i myślę, że to daje taką frajdę, że niektórzy przychodzą po 15 razy, po 20 razy, żeby no to jest żmudna praca. Efekt to jest kilka milimetrów kości odsłoniętej, ale to jest takie rzeczywiście niesamowite doświadczenie, że w ciągu pierwszych 3 dni zapisało się 700 osób.
1: Z doktorem habilitowanym Tomaszem Sulejem rozmawiamy na temat tego, jak włączać ludzi postronnych w badania naukowe, czyli o nauce obywatelskiej. I rodzi mi się takie od razu pytanie, no bo mówimy o skale skamieniałości, w której są kości jakiegoś płaza, który żył miliony lat temu. I czy to nie jest trochę ryzykowne oddać to w ręce osób, które nawet jeżeli będą bardzo pieczołowicie do tego podchodzić, no to jednak nie są profesjonalistami?
0: Tak, rzeczywiście jakieś ryzyko jest, ale w przypadku akurat tego płaza jest bardzo małe, dlatego że tak jak powiedziałem, to było ogromne zwierzę, w związku z tym kości były ogromne i wszystkie struktury są duże, w związku z tym są łatwe do uchwycenia. Także tamto ryzyko uszkodzenia jest zdecydowanie mniejsze, ale ja podejmuję to ryzyko także w innych sytuacjach. Prowadzę w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii klub młodego paleontologa. W tym klubie raz w miesiącu spotykają się dzieci w wieku 60 lat i wspólnie opowiadamy sobie o dinozaurach, dzieci wygłaszają prezentacje w PowerPoincie, bawimy się też w stado migrujących edmontozaurów na przykład ostatnio, albo sobie po prostu rozmawiamy, czy też uczymy się współpracy rysując te dinozaury, ale raz w roku na tydzień całymi rodzinami wyjeżdżamy na wykopaliska, gdzie przekopujemy warstwy ze skamieniałościami i tam no jakby rzeczywiście szukamy prawdziwych skamieniałości, czasami nawet w bardzo takich cennych warstwach. Ja to ryzyko podejmuję, ono oczywiście jest w pewnym sensie wyważone. Myślę, że znajduje złoty środek, że tak, gdzie są bardzo cenne rzeczy, nie wpuszczam dzieci, gdzie jest duże ryzyko zniszczenia, ale tam, gdzie to ryzyko jest bardzo małe, jak najbardziej dzieci są zaproszone. I robię to dlatego, bo jestem przekonany, że po pierwsze daje szansę dotknąć i namacalnie doświadczyć tej frajdy zrobienia nauki, z odkrywania czegoś nowego, z tego doświadczenia, że ja mam sprawczość, że mogę coś zrobić, mogę uderzyć 10 razy młotkiem i znaleźć coś niesamowitego. Tak? Myślę, że to poczucie sprawczości i doświadczenie tego jest dla dzieci niesamowicie ważne. Jak się siedzi w telefonie albo przed komputerem czy telewizorem, to się tego nie doświadcza. To jedno. Drugie to jest kontakt z przyrodą, że ten kontakt z przyrodą wydaje mi się i taki namacalny kontakt z przyrodą, żeby się ubłocić, zmoknąć, wpaść nogą w błoto i mieć całą nogę w błocie, że to jest bardzo ważne dla rozwoju i umysłu i w ogóle, nie wiem, takiego człowieczeństwa, nawet bym tak powiedział szeroko. Ale robię to też trochę w naszym interesie. Otóż my od 10 lat zabiegamy o to, żeby powstało w Warszawie Muzeum Historii Naturalnej. Cały czas go nie ma. Paleontologia, myślę, że jest traktowana tak bardzo jako taka zabawa dla dużych chłopców, którzy tam się bawią w jakieś dinozaury. Nawet tak jest traktowana, wie pan, przez innych naukowców, biologów zajmujących się, nie wiem, genetyką, biologią molekularną. To, że na przykład profesor Dzik, wybitny, naprawdę światowej sławy paleontolog, nie dostał nagrody Fundacji Nauki Polskiej. To jest dla mnie zdumiewające, ale to jest troszkę wynik takiego patrzenia na paleontologię, więc ja mam nadzieję, że zapraszając dzieci, rodziny na wykopaliska, opowiadając im i dając im doświadczyć tego, co wnosi paleontologia dla rozumienia świata, też przybliżam tą ideę powstania Muzeum Historii Naturalnej.
1: A czy dużo się w takim razie trzeba nauczyć, żeby móc wziąć udział w takich, czy to wykopaliskach właśnie, czy

0: w tym projekcie odsłaniania kolejnych warstw w szkielecie płaza?
1: Nie, to jest tak pomyślane. Oczywiście ci, tego nie powiedziałem jeszcze, ale ci wszyscy wolontariusze są pod opieką merytoryczną specjalistów, więc oni przechodzą szkolenie. Najpierw używają tego narzędzia preparacyjnego w takich miejscach, gdzie nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia czegoś, gdzie jest po prostu lita skała. Albo te kości są dużo niżej, tak? Bo żeby dokopać się do tej warstwy, do tej kości, trzeba jeszcze tymi delikatnymi narzędziami oczyścić, usunąć trochę skał, więc oni tam ćwiczą. Dzieci też są oczywiście za każdym razem przygotowywane do pracy przy poszukiwaniu tych dinozaurów. Ja tłumaczę, gdzie jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak wyglądają skamieniałości, jak odróżnić zwykły kamień od skamieniałości. To nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, ale oczywiście takie przygotowanie zawsze jest i nie wymaga jakiegoś to wielkiego przygotowania. Wystarczy takie podstawowe szkolenie.
0: Też bym zapytał na koniec tej części o to Muzeum Historii Naturalnej i w ogóle o muzea, czy w ogóle o kontekst samej paleontologii, paleobiologii. To znaczy, czy widzi pan faktycznie, co do takiej świadomości społecznej wnosi, albo do świadomości samych tych osób, które uczestniczą w tych warsztatach, co to może zmienić w ich życiu, to zobaczenie tych kości sprzed milionów lat?
1: Ja myślę, że to jakby może zaowocować jakimś takim dystansem do tych naszych małych kłopotów, które czasem urastają do rangi jakichś wielkich kłopotów. Ale myślę, że i też się z tym spotykam, bo my tą naukę obywatelską robimy jakby od dawna. Tak jak prowadzimy wykopaliska na przykład w Miedarach czy w Krasiejowie, robimy spotkania dla mieszkańców tych miejscowości, zapraszamy ich na to miejsce, nie wiem, w niedzielę na przykład po obiedzie i przychodzą tłumy, opowiadamy im, co tam znajdujemy. Oni mogą zobaczyć te kości w warstwach i zawsze się znajdują tacy, którzy nie wierzą, że to są, że te kości mają 240 milionów lat, że to są szczątki realnych płazów, gadów, które wtedy żyły. I myślę, że ale wielu jest takich, dla których to rzeczywiście jest ważne, którzy mają zaufanie do nauki i dla których to, że w nich miejscowości zostały znalezione takie skarby, sprawia, że oni jeszcze bardziej są związani z tym swoim miejscem, ze swoimi korzeniami, ale daje też takie no właśnie spojrzenie na rzeczywistość, że to, co nas otacza, to nie jest tylko ta materia, prawda, i te nasze codzienne kłopoty, tylko że świat ma jakiś inny wymiar. Tak, te 240 milionów lat to jest taki wymiar, który nas odsyła w jakąś, nie wiem, myślę, że w jakieś doświadczenie nawet religijne, tak, że nas wtedy w ogóle tam nie było, że świat tak długo przetrwał, co się w ogóle działo przez te 240 milionów lat i że my tu jesteśmy chwilę na Ziemi, tak? I że powinniśmy się o nią troszczyć, że jakby paleontologia, w ogóle poznanie historii świata żywego, jestem przekonany, daje poczucie rozumienia tej rzeczywistości, która nas otacza i takiego większej troski o nią, że my to rozumiemy, jesteśmy za to jakoś odpowiedzialni i powinniśmy się troszczyć o tą naszą planetę bardziej i może mniej zachłannie z niej korzystać.
0: Ze mną w studio wciąż doktor habilitowany Tomasz Sulej, profesor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o nauce obywatelskiej, takiej, w której ludzie postronni mogą uczestniczyć, nie tylko po prostu czegoś się dowiadując, ale też dając swój wkład w naukę. No i o to też bym chciał zapytać, to znaczy, czy oprócz tego, że ktoś może dotknąć tej skały, która ma, czy tam kości w zasadzie, która ma miliony lat i poczuć coś zmienić w swoim spojrzeniu, to czy nauka też może mieć jakiś benefit z tego?
1: Ja myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, że my naukowcy jesteśmy utrzymywani przez podatników, tak? I że ja zawsze o tym pamiętam, jak wydaję pieniądze, które od nich dostaję. Natomiast bardzo dużo my jako naukowcy korzystamy z tej nauki obywatelskiej. W ogóle ja sobie nie wyobrażam na przykład wykopalisk w Miedarach bez nauki obywatelskiej. To, że my tą kukłę tą wielki szkielet byliśmy w stanie wyciągnąć i przywieźć do Warszawy, to było dzięki Marcinowi Kotule, mieszkańcowi Miedar, który przyjechał swoim super dźwigiem i po prostu nam to wydobył, załadował do swojego samochodu dostawczego i przywiózł do Warszawy. I jakby prawie za darmo. Także na każdym kroku my się spotykamy z życzliwością, no może nie na każdym, tak, ale to, co robimy, o może tak, to, co nam się udaje zrobić, to dzięki rzeczywiście zaangażowaniu miejscowych władz, na przykład w tych Miedarach, w których kopiemy, śpimy w świetlicy, którą za darmo dostajemy od gminy Zbrosławice, tak. Także to jest całe mnóstwo takiego zaangażowania ludzi, dzięki którym możemy prowadzić nasze badania. Tą kukłę, którą preparujemy w Centrum Nauki Kopernik, tego wielkiego mastodonzaura, my nie bylibyśmy w stanie w naszym Instytucie Paleobiologii nawet wprowadzić do preparatorni, bo nie ma takich korytarzy, drzwi i wózków, które by uniosły 1300 kg. Także nauka obywatelska dla nauki, myślę, że jest wielką korzyścią i bardzo dużo temu zawdzięczamy.
0: Ale to jest chyba dosyć świeże spojrzenie na naukę, to znaczy właśnie włączanie osób postronnych, tak mi się przynajmniej wydaje. I też myślę, że był jakiś taki moment w pana życiu, kiedy robił to pan na przykład po raz pierwszy. Pierwszy raz angażując się w jakieś tego typu działania. Zastanawiam się, czy coś pana zaskoczyło już tak z tej perspektywy tych paru lat, w których pracuje pan już faktycznie z udziałem ludzi wokół nauki, nie naukowców.
1: Znaczy, mnie zaskakuje to, jak ogromny to ma wpływ na realne życie ludzi, tak? Wzrusza mnie historia pewnej dziewczynki, która przyjechała na wykopaliska z mamą, mając jakieś tam deficyty. I te wykopaliska to były normalne wykopaliska studenckie, gdzie studenci z całej Polski przyjechali i wspólnie z nami przekopywali tą warstwę z kośćmi. I ona nawet niewiele kopała, ale była jakby przygarnięta przez Monikę, pamiętam taką studentkę. I to było dla niej tak duże przeżycie, że później jak wróciła do szkoły, to jakby opowiedziała o tym przed całą klasą i to było jej pierwsze publiczne wystąpienie w życiu. Tak? Czy na przykład chłopiec, który miał problemy z mówieniem, ale zainteresował się dinozaurami, zaczął uczyć się tych nazw i jak zobaczył, jak to działa na dorosłych, jak mówi Triceratops, Tyrannosaurus, to po prostu to miał wielką frajdę uczenia się kolejnych nazw i jakby no, popisywania się w pewnym sensie przed dorosłymi tym i w ten sposób jakby zrobił ogromne kroki w mówieniu. Tak, także to jest cała masa takich historii, gdzie to doświadczenie nauki, spotkania z nauką rzeczywiście odgrywa wielką rolę w rozwoju, nie wiem, dzieci, człowieka, dorosłego, młodzieży, daje sens jakoś życiu, czy daje doświadczyć tego, skąd my jesteśmy, dokąd zmierzamy. Także jestem przekonany, że to ma bardzo dużą rolę w życiu wielu osób.
0: To jeszcze zapytałbym w ten sposób, no bo samą popularyzacją też zajmuje się pan od bardzo dawna. Pierwszy Fejlmast, co widziałem, wygrany w 2017 roku, to już kawał czasu temu. I gdzie widzi pan tę jaką jeszcze różnicę pomiędzy tym, jak po prostu naukę się popularyzuje, mówi się o niej, dociera się z nią do innych ludzi, a jeżeli faktycznie zabiera się ich na te wykopaliska, wpuszcza się ich do tej kuchni naukowej?
1: No ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo duża różnica, bo samo słuchanie informacji, no to my jesteśmy oczywiście bombardowani informacjami dzisiaj, prawda? I to bardzo często jednym uchem wpada, drugim wypada. Z dinozaurów się wyrasta. To też wiem i tego jakoś doświadczam. I dobrze, bo nie ma tyle miejsca dla paleontologów. Natomiast to obcowanie z kolei z nauką i poszukiwanie z jednej strony na przykład skamieniałości w czasie wykopalisk klubu młodego paleontologa, czy preparowanie tych skamieniałości, to też jest, trzeba powiedzieć, taki bardzo podstawowy poziom nauki, tak? No bo to nie jest pisanie publikacji, to nie jest, nie wiem, zmaganie się z recenzentami, chociaż są też takie przykłady rzeczywiście w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, jakiś człowiek wymyślił projekt razem z dziećmi badania pszczół i pamięci u pszczół i wspólnie z tymi dziećmi przeprowadzili eksperymenty na tych pszczołach i wspólnie napisali publikację, która się ukazała. Więc myślę, że jeszcze dużo przed nami i w Polsce, i na świecie w tym włączaniu rzeczywiście ludzi postronnych do robienia prawdziwej nauki. Nie tylko jakichś takich podstawowych, wspierających badań, nie wiem, szukanie skamieniałości, oczyszczanie, ale wiele osób naprawdę chciałoby uczestniczyć i są jakby w stanie uczestniczyć w realnym przygotowywaniu publikacji, publikowaniu i robieniu prawdziwych badań.
0: W toku dzisiejszej rozmowy mówiliśmy głównie o dwóch projektach, Klubie Młodego Paleontologa i Nauka ma głos. Ten drugi, który zakończył się przewrotami 2026, w nich właśnie został nagrodzony, więc oddałby pan jeszcze na koniec głos, jakby pan chciał zaprosić, zachęcić osoby, albo po prostu powiedzieć, gdzie można szukać, jeżeli ktoś już po tej rozmowie chciałby też zobaczyć, jak to jest dotknąć jakiegoś prehistorycznego płaza.
1: Serdecznie zapraszam do zapisywania się na preparację skamieniałości w Centrum Nauki Kopernik. Formularz jest na stronie Centrum Nauki i tam po prostu można wypełnić formularz i przesłać swoje zgłoszenie. Natomiast Klub Młodego Paleontologa odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16 w Muzeum Ewolucji, ale lepiej sprawdzać wcześniej, bo czasami tam mamy jakieś przesunięcia. Teraz będzie 10 czerwca. Serdecznie zapraszam.
0: Opowiadał doktor habilitowany Tomasz Sulej, profesor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Upowszechniania Nauki. Raz jeszcze gratuluję przewrotów 2026 i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Studia ze studia.
3: To siedzi w nas jak szósty zmysł. To siedzi w nas jak szósty zmysł. Szósty zmysł. Szósty zmysł.

0: Akademickie Radio Campus.
1: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze śpikulcem. Jak on się nazywa?
2: Jednorożec.
1: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16:00. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
4: Yo. Mhm. Aha. Yo.

moich oczach slow-mo. To co robię teraz świeże, kiedyś będzie folklor. Bardzo mała, choć na balkon wszędzie widzę las rąk. Uciekam przed całym miastem, jakbym miał pięć gwiazdek. Do domu z buta, nie autem. Mam złote serce, a nie złotą kartę. Gały w narodowe barwy i legalną trawkę. Ona bierze zapalarę, olej pożegnanie. Tam i tak nikt nie wie co

0: do it at more.
1: Tu Campus.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Auto

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Doszedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

zobaczyć. Wynajmują wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. Academy.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Typowy Jędrzej. Och, pojechałoby się na urlop, co? Ale nie ma urlopu, ponieważ w kinie dzieje się dużo. I ja dzisiaj przychodzę do Państwa, żeby Państwu udowodnić, że nie ma tak, że jest sezon ogórkowy. Sezon ogórkowy to był kiedyś, teraz cały czas coś się dzieje i nic nie będziemy innego robić, tylko będziemy chodzić do kina. Ponieważ przypominam, że już oprócz tych nowości, które gdzieś tam mamy, to do kin ciągle coś wraca. Co chwilę gdzieś mi wyskakuje, że tu, proszę bardzo, jakiś film z lat 70., tutaj Milczenie owiec, o którym zaraz powiem. Tu Kosmiczny mecz wraca do kin. Po prostu nic innego, tylko siedzieć w kinie. Więc dzisiaj opowiem wam o tym, co repertuarowo dzieje się ciekawego w kinach i na co warto pójść. Zacznijmy od tego, co dziś. Dziś Masters of the Universe, jeśli ktoś akurat tego potrzebuje, to film, który no najprawdopodobniej nie przyniesie wielu pieniędzy, ale kto wie, może się mylę. Oprócz tego straszny film powraca i no opinie są bardzo mieszane, raczej, że no nie jest to górna lotna rozrywka, ale może tego właśnie dziś potrzebujecie, to przypominam, że straszny film już w kinach, ale dla tych, którzy potrzebują jednak rozrywki na wysokim poziomie, to na wysokim C wjeżdża Dzień Objawienia 10 czerwca, już najbliższą środę, w głównej roli m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor, Steven Spielberg oczywiście reżyseruje, podobno jest tego wielki powrót, więc oczywiście wszyscy nie możemy się doczekać, żeby ten film zobaczyć. Jeśli jednak właśnie chcecie jakiegoś klasyka, to 12 czerwca do kin powraca Milczenie owiec, oczywiście z Antonem Hopkinsem, oczywiście z Jodie Foster, ten klasyczny film, który znacie z 91 roku, więc to też super opcja, że akurat będzie taka okazja. No i można tak dalej i dalej i dalej iść przez te filmy, które już za tydzień będą miały premierę, ale szanowni państwo, my już musimy dojść do 19 czerwca, bo wtedy Polska oficjalnie wstanie z kolan, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego w kinach, więc wszyscy wstajemy, odśpiewujemy hymn i z uśmiechem na ustach idziemy zobaczyć film naszego w zasadzie na ten moment jedynego wielkiego filmowego wieszcza. Paweł Pawlikowski wraca po raz kolejny z krótką, czarno-białą opowieścią. Tym razem o Tomasie Manie, który razem z córką jeździ po Europie i coś tam sobie robi. I no, tutaj główna rola przypada Sandrze Hiller, więc się cieszymy. Oczywiście hejterzy powiedzą, że jak to ojczyzna, jak tutaj nie o Polakach, ale jakby nie marudzimy, bo mamy w tym roku mocnego jakby naszego kandydata do nominacji do Oscara. Cieszymy się, że mamy Pawła Pawlikowskiego. Można usiąść. Dziękuję bardzo.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

2, 1, 1. I'm there. Bloco, bloco. Oh my God. Check, check. Check, check.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś opowiadam Państwu o tym, co tam w repertuarze kinowym. Przed chwilą tutaj odśpiewaliśmy hymn, poszliśmy na Pawła Pawlikowskiego, film Ojczyzna, 19 czerwca w kinach. Super w ogóle sprawa, że film, który dla nas też jako Polaków jest ważny, twórcy, który jest ważny, tak krótko po festiwalu w Cannes trafia na ekrany kin, bo no przyznam, że czasami to się wszystko rozpływa, jeżeli film jest pokazywany na wielkim festiwalu, a potem musimy na niego czekać 8 miesięcy, 10 miesięcy, czasami nawet więcej niż rok, więc tym bardziej to jest fajna opcja. Jeżeli nie czujecie jednak, że Pawlikowski jest dla was, to po pierwsze, it's okay, naprawdę, to nie jest nic złego. Możecie obejrzeć inny kwadratowy, czarno-biały film, to jest totalnie w porządku. To mogę wam zaproponować też 19 czerwca Toy Story 5. Oraz piąty, Chudy i Buzz Astral będą nas ratować, tym razem przed złym tabletem wściekłym.

0: albo film bardzo interesujący, który nazywa się Backrooms bez wyjścia. I to jest film studia A24, w którym gra... Wiecie, jak ona się nazywa? Ja nie wiem na przykład, jak ona się nazywa. Ona się nazywa Renata Reinswe, tak to powinnam mówić? To jest babeczka, która gra we wszystkich filmach, które zdobywają Złote Palmy albo wygrywają inne nagrody w Cannes. Teraz w tym roku zagrała u Krystiana Mundziu w Fjordzie razem z Sebastianem Stanem, który dostał Złotą Palmę, ale Renata też gra w bardziej takich, bym powiedziała, nie tylko jakichś artsy filmach, bo ten... Ja nie wiem, nie umiem go określić. Widziałam zwiastun i nie wiem, o co chodzi. Czy to jest horror, czy to będzie jakiś taki rodzaj thrillera, ale jest to film, który wiralowo już bardzo jest głośny na całym świecie i jest to bardzo dziwna propozycja o tym, że ludzie w piwnicy, w sklepie meblowym mają przejście do jakiegoś dziwnego, przerażającego świata. Nie mogę się doczekać, bardzo, bardzo chętnie to zobaczę. Ale też jeżeli potrzebujecie dużo przygody, to też 19 czerwca, więc już macie kolejny film 19 czerwca, który musicie zobaczyć. Premierę będzie miał film Robin Hood, koniec legendy, czyli Hugh Jackman w roli takiego wiedźminowatego trochę Robin Hooda. Nie wiem. Jakby ominęło mnie to, ale no, jest to jakieś absolutnie fascynujące. I pod koniec czerwca 26 premierę będzie mieć Supergirl, czyli ta blondynka, ta siostra nowego Superman, kuzynka? To jest jego siostra, kuzynka? No jedyna członkini rodziny, która gdzieś tam jeszcze jest wśród nas, że tak powiem. To są propozycje czerwcowe. W lipcu przede wszystkim oczywiście mam minionki nowe, więc jeżeli tutaj są jacyś fani minionków, to zapraszam na minionków. 3 lipca w piątek wśród wielu filmów, które będą miały premierę, będzie mieć premierę Wypadek fortepianowy Quentina Dupie, jednego z moich ulubionych reżyserów. To jest człowiek, który sobie robi ciągle straszliwe jaja. I w Wypadku fortepianowym główną rolę gra jedna z moich ulubionych aktorek, czyli Adele Exarchopoulos, która wciela się tutaj w rolę takiej chłopczycy, która jest influencerką, jest okropną osobą absolutnie i ma, można powiedzieć, wypadek fortepianowy, który dzieje się w ramach takiego, można by powiedzieć, pranku. No i na koniec tylko rzucam po prostu nazwy. Więc to, co nas czeka w lipcu, czyli w tak zwanym sezonie ogórkowym, to jest tak, 10 lipca kinowa Vaiana live action, oprócz tego 17 lipca Odyseja Christophera Nolana. Dotarliśmy do tego momentu, że Christopher Nolan wraca do kin. 31 lipca Spider-Man całkiem nowy dzień. A oprócz tego całe mnóstwo filmów, które będą miały premierę, więc szanowni państwo, nie wyjeżdżamy nigdzie, nie urlopujemy się, nie jedziemy na plażę. Siedzimy w kinie całe wakacje. Nic innego nie będziemy robić. No, rozumiemy się. Super. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. W tym tygodniu poznaliśmy większego brata Fiata Pandy. Właściwie to Fiata Grande Pandy, a mowa o Fiacie Grizzly. Jest to samochód, który będzie występował w dwóch nadwoziach. Fastback oraz po prostu SUV. Jest to podwyższony samochód, tak jak teraz rynek pożąda. Auto jest oparte na platformie STLA Smart i o modelach, na które niej bazują, można mieć różne opinie. Pewne jest jednak to, że są one strzałem w dziesiątkę, bo rynek je pożąda. Citroen C3 notuje dobre wyniki sprzedaży, podobnie jak Grande Panda. Opel Frontera zyskuje na popularności i C3 Aircross także cieszy się niską ceną i uniwersalnością, co ważniejsze. Zgodnie z nową strategią grupy Stellantis, Fiat ma być jedną z wiodących marek. Oczywiście w dużej mierze nacisk kładzony jest tutaj na rynek południowoamerykański, gdzie ta marka wciąż jest potęgą. Europa jednak nie zostaje w tyle. Tutaj włoska marka ma być prostą i rozsądną cenowo opcją, która przyciągnie przyjemnym wyglądem. W przypadku Grizzly, moim zdaniem, patrząc po zdjęciach, wyszło to bardzo dobrze. Choć mówimy tutaj o aucie z segmentu B+, to w praktyce Grizzly Fastback w pewnym sensie będzie autem pokroju Renault Arkany, tylko potencjalnie tańszym. Wnętrze jest nieco poważniejsze niż w Grande Panda. Różnice ograniczają się tutaj do kolorystyki i designu, które będą bardziej dojrzałe i stonowane. Ogólna koncepcja kokpitu pozostaje jednak dokładnie taka sama, co nie powinno nikogo dziwić w świecie budowania wielu samochodów na jednej platformie. A co znajdziemy pod maską Grizzly'ego? Bez niespodzianek. Ofertę zbudowano na silniku spalinowym o pojemności 1.2, które będzie dostępne w kilku wersjach od 110 koni do 145, a także na wersji elektrycznej. Ta korzysta akumulator pojemności 44,3 kWh, to będzie bazowa, a półkę wyżej stanie wariant z konstrukcją zapewniającą ponad 50 kWh pojemności. Włoska marka liczy na to, że Fiat Grizzly 2027 wraz z Grande Panda będzie dobrym punktem wyjścia dla całej nowej gamy marki. Plany są ambitne, a kolejnym autem w kolejce jest mały i tani elektryk, potencjalnie noszący nazwę Panda, tak po prostu bez Grande. Trochę kibicuję temu projektowi, tak personalnie, gdyż zawsze z Fiatem miałem dobre wspomnienia. Oczywiście kluczem do sukcesu będą tutaj ceny. Jeżeli Fiat nie przesadzi, to podejrzewam, że może być sporo klientów, którzy wybiorą się w stronę ich salonów. A tymczasem Lotus stworzył hybrydę oferującą 939 koni mechanicznych. Co ciekawe, rozpędza się tylko do 230 km na godzinę. Lotus jako marka zasłynął lekkimi i zwinnymi samochodami. To jednak zmieniło się w momencie, w którym marka trafiła w ręce chińskiego Geely, którzy najpierw stworzyli elektrycznego, wielkiego, ciężkiego SUV-a, a potem sedana, które nie sprzedają się. Jedynie spalinowa Emira notuje dobre wyniki sprzedaży, gdyż jest jeszcze wierna klasycznym założeniom tego producenta. Teraz, aby podbić wyniki sprzedaży, w ofercie SUV-a debiutuje hybryda plug-in. Lotus Eletre X właśnie pojawił się w Europie. Nowy wariant to, jak już wspomniałem, 939 koni i ponad 1200 km zasięgu na pełnym naładowaniu i pełnym baku oraz posiada technologię, której wydaje mi się, że mogłoby pozazdrościć wiele aut elektrycznych. Jest jednak jeden szczegół, który dziwi, jest to właśnie 230 km na godzinę. Dlaczego ograniczać SUV-a, który jest tak szybki? Jak wygląda układ napędowy? Podstawą jest turbodoładowany czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, współpracując z dwoma silnikami elektrycznymi. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 70 kWh oraz architekturę 900-voltowa. Sama bateria jest większa niż w wielu miejskich samochodach elektrycznych. W topowej odmianie H1000 dostajemy tutaj 939 koni mechanicznych i 935 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, nowa hybryda oferuje o 34 konie więcej niż elektryczny Eletre R, który miał być najszybszy. Jednocześnie moment obrotowy w Eletre jest większy i wynosi 1338 Nm. Mam taką małą refleksję, że jak zaczynałem audycję w Radio Campus, to o takich wynikach mówiło się tylko w kontekście samochodów bijących rekordy prędkości, a tymczasem mamy je w sedanach i SUV-ach. Najmocniejsza wersja przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 3,3 sekundy. Jeszcze ciekawiej wygląda sprint od 80 do 160 km na godzinę, który zajmuje zaledwie 3,88 sekundy. Bardzo dokładne dane. Elektryczne wydanie modelu Eletre kosztuje 95 1900 euro. Hybrydowy model jest tylko o 1000 euro droższy. Dostajemy za to większą uniwersalność, no solidny zasięg, bardzo dobre osiągi i nie zrezygnowano tutaj ze szybkiego ładowania, co jest dużym plusem. Wielu producentów, gdy decyduje się na hybrydy plug-in, zmniejsza prędkość ładowania. A ja wracam za moment z testem Maserati Gran Turismo ze silnikiem V6 pod maską. Zostańcie z nami.

0: Floro? Floro?
1: A?
0: Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: tabletkę. To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić samochód, o którym marzyłem. Od marki z trójząbem. Jest to Maserati Gran Turismo. Ja miałem przyjemność spotkać się z nią na parę dni w wersji Modena. Mówimy tu o samochodzie typu coupe. Jest to sportowe GT coupe z dużym bagażnikiem, czteromiejscowe, aczkolwiek te tylne miejsca są, można by powiedzieć, symboliczne. Mamy tutaj napęd na cztery koła, silnik benzynowy w układzie V6, dysponujący mocą 490 koni mechanicznych i produkujący aż 600 Nm. Wszystko obsługuje skrzynia biegów automatyczna, ośmiobiegowa. Prędkość maksymalna, w odróżnieniu od tego Lotusa, o którym niedawno, to 302 km na godzinę, a od 0 do setki przyspieszę w 3,9 sekundy. Tutaj jeszcze, jak już mam przed sobą dane producenta, łączne zużycie paliwa to podobno 10 litrów. I tak, w mieście udało mi się zejść do 9, jak jeździłem rzeczywiście szalenie spokojnie. Na trasie, jak jechałem delikatnie bardziej dynamicznie, zrobiło się 16. Jak troszeczkę zacząłem jeździć sportowo, chcąc sprawdzić możliwości tego sportowego coupe, no okazało się, że pali około 21. Prawdziwe zużycie paliwa. Nie wiem, czy jak się zrobi z tego średnią, to wychodzi 10, ale wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o cenę, auto, którym ja jeździłem, zostało skonfigurowane na 850 tysięcy złotych. Przy czym już widziałem, że na jednym z popularnych portali z ogłoszeniami zostało wystawione o 50 tysięcy mniej, ale to ze względu na to, że jest to używane demo. I rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, co do zasady Maserati są objęte 36-miesięczną gwarancją, ale można tą gwarancję w Polsce od teraz przedłużyć do 10 lat, co może spowodować pewne zamieszanie na rynku samochodów sportowych i ich cen, gdyż zwykle historycznie Maserati Gran Turismo, szczególnie poprzedni model, no dosyć szybko z tej ceny spadały po wyjeździe z salonu, także zobaczymy, co się tutaj zdarzy. Ale kończąc małą pseudointelektualną analizę, Maserati Gran Turismo. Wnętrze wykonane z największą starannością, z najlepszymi materiałami w środku. Fotele są zarówno podgrzewane, jak i wentylowane. Auto płynie na zawieszeniu pneumatycznym, gdy jesteśmy w trybie komfort, gdy jesteśmy w trybie GT. Daje nam trochę więcej takich wrażeń z jazdy, że rzeczywiście prowadzimy ten samochód. Pozwala się nacieszyć burczeniem tak naprawdę tego silnika V6 przed nami. Ten dźwięk jest przekazywany do kabiny, ale w sposób, który nie męczy, a raczej cieszy. Mamy poczucie bycia w czymś wyjątkowym. Kierownica także jest w pięknej skórze. Wszystkie guziki są pod ręką, bardzo łatwo się z tego korzysta. Wyłączenie systemu ADAS to jest jeden przycisk. Apple CarPlay, Android Auto działają tutaj bezprzewodowo. Mamy także ładowarkę do telefonu, która tego telefonu zbytnio nie grzeje, aczkolwiek dostanie się do niej wymaga pewnej małej gimnastyki, szczególnie z większymi dłońmi. Mamy sporo schowków w tym samochodzie. Jeden jest naprzeciwko pasażera. Mamy dwa miejsca na duże butelki. No i mamy tylne siedzenia. Tak naprawdę nie oszukujmy się, w jakim stopniu na bagaż. No chyba, że chcemy kogoś podwieźć tak 15 minut, bo podejrzewam, że wyżej może być problem nie tyle ze względu na brak miejsca na nogi, co ze względu na brak miejsca na głowę. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, w trybie sport auto jest agresywne, głośne, prowadzi się szalenie angażująco, ale jednocześnie jest to auto, które nie pozwoli nam zrobić czegoś bardzo głupiego. To znaczy kontrola trakcji działa prawie zawsze, no chyba, że ją rzeczywiście wyłączymy na 100%, czego nie zrobiłem w trakcie tego testu, gdyż troszeczkę się obawiałem tak szybko jeździć takim samochodem. Jeżeli chodzi o dynamiczną jazdę, auto daje przyjemność. Muszę tylko powiedzieć, że po jakichś 15-20 minutach takiego ostrzejszego jeżdżenia po zakrętach, ze silniejszym hamowaniem, z redukcją biegów i wchodzeniem w zakręt, próbując dostać ten apex, hamulce zaczynały być delikatnym, może nie problemem, bo zatrzymywały samochód, ale troszeczkę traciłem zaufanie do pedału hamulca, co skutkowało tym, że lepiej było jednak zwolnić i zaprzestać zabawę. Co myślę o Maserati Gran Turismo w wersji Modena? Wydaje mi się, że tak naprawdę obecnie jedynym konkurentem na rynku jest Mercedes AMG GT w wersji trzydrzwiowej, bo wszyscy inni konkurenci z tego rynku uciekli. Był Lexus LC, już go nie ma. Był Jaguar F-Type, już go nie ma. A następny samochód, który wygląda no równie atrakcyjnie jak Maserati i ma podobnie egzotyczną markę, no to mówimy już o Astonie Martinie, który jest dwukrotnie droższy. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, bo zrobiłem mu o nim sporo materiałów, na swoich profilach na social mediach, to zapraszam, możecie mnie wszędzie znaleźć jako Okiem Kierowcy. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień z testem nowego Hyundai Santa Fe. Do usłyszenia.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Reklama.
8: Akademickie Radio Campus.

0: Łapy w górę.
1: Dzień dobry. Oto łapeczki w długi weekend. To są długie łapy w długi weekend. 6 czerwca, czyli 6-6. Trzeba uważać na siebie i na różne psie sprawy ze względu na tę datę. Szanowni Państwo, Klaudia Szkaradek z tej strony. Tak jak wspomniałam, ta audycja nazywa się Łapy w górę. I dzisiaj sobie spędzimy godzinkę. Może zjemy razem śniadanie, może razem wypijemy kawę, a może będę was po prostu budzić, a może nie wiecie nawet o moim istnieniu. To jest niewiarygodne, jak się robi radio, że ja nigdy nie wiem, co się dzieje po drugiej stronie. 886-971-971. Jeżeli chcecie mnie trochę uświadomić, co dzieje się po drugiej stronie, to zapraszam. Ale będzie dzisiaj ten numer dość mocno i regularnie powtarzany ze względu na to, że dzisiaj jest taka audycja dla was. Co to oznacza? Dzisiaj będziemy sobie odpowiadać na wszelkie wasze pytania. Bardzo często jest tak, że ja mam jakieś założenia audycji, muszę je, że tak powiem, elegancko, szybko przelecieć, żeby się wyrobić w tych 40 czy 30 minutach, które mam podczas audycji. I czasami wasze pytania pozostają niestety bez odpowiedzi, co bardzo rani moje serce i pewnie bardziej wasze. Zatem dzisiaj audycja pod tytułem Q&A, pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, macie jakieś kwestie, które chcielibyście rozwiać raz na zawsze, być może dotyczące waszych psów, być może jakieś spostrzeżenia, no to dzisiaj będzie przestrzeń na to, żeby o tym rozmawiać. Na kanale nadawczym trochę pytań zostało zadanych. Do tego dostałam trochę pytań prywatnie na Instagramie i jest ich tam około, no myślę, że tak po 30, nie liczyłam już po 20, więc wybiorę sobie je i na SMS-owe również będę odpowiadać. Tutaj caps lockiem ktoś napisał, ja cię słucham złowieszczo i jest to żarcik. Nie wiem, czy jest to słuchacz, który słuchał w poniedziałek kampusa, ale ja powiedziałam, że ja bardzo pokornieję, jak się pojawia caps lock w SMS-ach, bo wtedy czuję, że ktoś na mnie krzyczy. Zatem, moi drodzy, powtarzam hasło Okoń. 886-971-971. Tutaj zadawajcie pytania, a ja zacznę od pierwszego, którego chyba sobie screena nie zrobiłam, ale nieważne, bo zapisałam sobie punkcik. Ktoś mnie zapytał, co zrobić, ponieważ jego pies bardzo intensywnie oszczekuje wszystko w ogrodzie. Jak przebywa, tak mniemam, że pies, kiedy jest w ogrodzie, to szczeka na ludzi, na psy. I był tam tego typu dopisek, być może znajdę to pytanie, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia, jak było sformułowane, że to są zachowania agresywne. No więc tak, jeżeli chodzi o psy, które ogólnie szczekają w różnych miejscach, tutaj możemy się trzymać tego ogrodu, ale przełóżmy to na balkon, przełóżmy to na jakieś tarasy, przełóżmy to na, nie wiem, bycie gdzieś z psem i on oszczekuje różne przedmioty czy właśnie byty. Zazwyczaj to szczekanie niestety należy dość dynamicznie i wy jako opiekunowie powinniście to dość dynamicznie przerywać, ponieważ jeżeli pozwalamy psu na szczekanie w ogrodzie, czy na balkonie, to on po prostu będzie to robił. Dlaczego? Jest to mega klasyczna sprawa z kwadratu wzmocnień. Pies, który dostrzega jakiś bodziec, który postrzega jako potencjalnie niebezpieczny, zaczyna próbować przepędzić ten bodziec lub też, zależy od psa, dać wam znać, że coś się pojawiło w okolicach waszego terytorium. W momencie, kiedy to coś idzie na przykład równolegle do waszego płotu i pies sobie oszczekuje cały czas przy tym płocie równolegle będąc hał, w momencie, kiedy bodziec się oddali, pies zostaje na przykład w rogu ogrodu i doznaje czegoś, co jest przepotężne.

seksu takich rzeczy zabraniać. To jest dość świeży temat, bo chyba wczoraj miałam taką konsultację, że bardzo słodki piesek szczeka sobie w ogrodzie. No i co? I co my mamy z tym zrobić? Bo z jednej strony wy jako opiekunowie często macie takie podejście, że no pies musi szczekać. Pies jest od tego, żeby szczekać. Ale naprawdę jesteśmy w stanie psa na przestrzeni kilku tygodni, czasami kilku miesięcy dość skutecznie tego oduczyć. To jest normalne, że pies czasem zareaguje na nietypowy dźwięk, czy jakieś nietypowe zachowania w okolicy waszego obejścia. Mój pies na przykład czasami reaguje źle na gołębie. Udało mi się go tego oduczyć, bo tutaj było jakieś rodzinne zaburzenie jeszcze, że mój narzeczony sobie z niego korzystał jako spłoszyciela gołębi, ale czasem źle reaguje na gołębie. Jeżeli zaczyna szczekać, to ja to zachowanie przerywam komendą odpowiednią. Jeżeli pies nie reaguje, to bardzo szybko ponosi tego konsekwencje w postaci wyjścia z tarasu. Czyli zapraszam cię do domu. Zasady, które panują w waszym domu, muszą być dość jasne. Psom się bardzo dobrze funkcjonuje w schematach i w granicach. Pamiętajcie o tym. Więc mój pies wie, że jeżeli wybierze zignorowanie mojej prośby o uciszenie się, no to będzie musiał pójść do domu, uspokoić się i za kilka minut dostanie ponowną szansę. Ale jeżeli mamy psa, który wraca i uporczywie będzie nam oszczekiwał różne bodźce, no to do widzenia. No to ja sobie siedzę na tarasie, a ty sobie siedź w domu, no bo nie potrafisz korzystać z tego przywileju, jakim jest przebywanie w ogrodzie. To tak w skrócie, chociaż mówię o tym już 5 minut z tego, co widzę na zegarze, ale... Słuchajcie, no dla mnie to jest szokujące. Ja wiem, że ja jestem trochę z innej epoki i część z was też, ale mnie szokuje łatwość, z jaką ludzie pozwalają swoim psom szczekać, nie żyjąc na pustyni. Wiecie, o co mi chodzi? U mnie w bloku ostatnio była jakaś aferka, u was zapewne też, że właśnie kartki były porozwieszane, że prosimy, żeby pies nie szczekał na balkonie. No bo faktycznie na balkonie to działa tak samo jak przy tym płocie, o którym wam powiedziałam. Że pies sobie namierza jakiś bodziec, który go irytuje, triggeruje, boi się go, szczeka, doznaje ulgi. Pyk, wzmocnienie zachowania. Następnym razem również będę to robił, bo mi się to opłaciło, bo czułem jakąś negatywną emocję i poprzez szczekanie, bo tak sobie pies konotuje, poprzez szczekanie pozbyłem się bodźca, doznaję ulgi. Ale wracając, wiem, że jestem z innej epoki. Nie wyobrażam sobie natomiast nie brać pod uwagę tego, że mam sąsiadów i że oni mogą być na pracy zdalnej, oni mogą chcieć sobie odpocząć w ciszy, poczytać książkę i nie chcą słuchać tego, że mój pies szczeka przez pół godziny na coś. Bo mi się wydaje, że on jest zadowolony, bo sobie szczeka tak miło. Ostatnio miałam taką sytuację, też przykład. Byłam gdzieś w jakiejś tam przestrzeni publicznej, siedziałam sobie i piłam zapewne wodę mineralną, bo jestem porządną osobą, i obok mnie siedziała sobie pani z psem. I w pewnym momencie ten pies się odpalił na jakiejś bodźce i szczekał, daję wam słowo, z 20 minut non-stop. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której po pierwsze nie zajmuję się moim zwierzęciem, nie chcę go uspokoić, nie chcę przerwać tego zachowania, tylko po prostu autentycznie było tak, że ta pani sobie trzymała tego psa i on tak szczekał na wszystko, bo już się odpalił i szczekał na wszystko. To pomijam niechęć do zajęcia się własnym zwierzęciem, żeby ono się uspokoiło i uregulowało, ale też tutaj jest kwestia kultury osobistej. Nie możemy pozwalać na to, żeby nasz pies zaburzał spokój ludziom w okolicy. Ja wiem, że ludzie lubią też napisać, że jak ci przeszkadza szczekanie psa i to, że nie wiem, śmieciarka jeździ, to wyjedź w Bieszczady, ale my musimy jakieś tam życie społeczne, jakieś kompromisy zawierać. No, jednym z nich jest to, że jak mój pies szczeka na tarasie, to ja biorę pod uwagę, że po pierwsze przeszkadza to mi, a po drugie może to przeszkadzać sąsiadom i zabieram go z tarasu. I tylko poprzez to mój pies się nauczy, że jeżeli będzie szczekał i się nie uspokoi, to będzie ponosił konsekwencje. I w konsekwencji tych konsekwencji, że tak ładnie to ujmę, mam psa, który przez większość czasu, kiedy przebywamy razem na tarasie, jest po prostu cicho. I coś mocnego go musi striggerować, żeby zaczął szczekać. Ale już mamy taką umowę, że jeżeli zacznie szczekać, ja go proszę, żeby się uciszył, nie zrobi tego, to wraca do domu. No bo to jest, że tak powiem, takie zachowanie, które trzeba cały czas pielęgnować. Zaraz sobie popatrzę. Fajnie tłumaczysz, wspaniałe, bardzo lubię takie SMS-y. Dziękuję. 886-971-971. Posłuchajcie sobie teraz muzy. Ja przeplewię SMS-y, zobaczę, co tam dla was jest.

jest istotnego i będziemy się pochylać. Dobra, 886 971 971.

0: łapy w górę.
1: To sam ja, nadal. Całkowicie się zgadzam. Jestem właścicielem białego owczarka szwajcarskiego. Jest to duży pies, jest bardzo dobrze ułożony, ale muszę brać pod uwagę to... Coś, jakieś te 9 tu jest, że ktoś może się go bać. Tak jak mówisz, żyjemy w społeczeństwie, nie żyjemy na pustyni. Trzeba iść na kompromisy, żeby nam wszystkim żyło się łatwiej. Pozdrawiam, Przemek. No piękna sprawa. Ja bardzo, bardzo staram się, tak jak mówię, wiem, że to jest trochę przesada z mojej strony, natomiast ja zawsze staram się brać pod uwagę drugą stronę, że ktoś może czuć jakiś dyskomfort w związku z jakimś niestandardowym zachowaniem mojego psa, że ktoś się może bać psa, że ktoś może chcieć odpocząć, że ktoś jest po nocce i chce się wyspać i nie chce słuchać szczekania, więc ale słuchajcie, na koniec już pomijam właśnie te kwestie kultury osobistej, ale na koniec jest tak, że wszyscy na tym wygrywamy, bo wy macie na przykład chill z psem w ogrodzie i on się nie odpala i trzymając się tematu ogrodu, to tam Basia zapytała o to, jak nauczyć psa odpoczynku, kiedy siedzimy w ogrodzie. Tutaj jest opis, że tam ptaszek leci, pieski szczekają, jest pobudka i bieg. Chowamy się do domu, żeby spokojnie poszedł spać. No ja jestem troszeczkę z takiej szkoły oldschoolowej, czyli ja staram się uczyć psa chillowania poprzez uniemożliwianie mu utrwalenia zachowania negatywnego. I uwaga, o co chodzi w tym zawiłym zdaniu, które ma na celu zbić was z pantałyku i uznać mnie za eksperta. Jeżeli pies bardzo często pobudza się w sytuacjach ogrodowych. Nie wiem, czy Thorfinn pobudza się często, pewnie go pomawiasz, Basia. Natomiast ja w takim momencie stosuję jednak uniemożliwianie w postaci na przykład linki 5-metrowej, bo on się może pobudzić, natomiast najsilniejsze wzmocnienie pojawia się w momencie, kiedy pies dotrze do celu, który go interesuje. Czyli na przykład rozwinie pełny bieg, odnajdzie wiewiórkę, ptaszka czy dzika za płotem i wtedy się odpali. Ja w taki sposób odwrażliwiałam psa mojego własnego na szczekanie na telewizor. To znaczy pracowaliśmy sobie faktycznie na lince, żeby uniemożliwić mu podbiegnięcie, oszczekanie i zaznanie ulgi. Więc no może warto się troszeczkę cofnąć i przypiąć na jakiś czas na lince tego psa i pracować sobie nad taką bardzo klasyczną rezygnacją. Kiedy się obudzi, tam zastrzyże uszkiem, zainteresuje się jakimś odgłosem czy ptaszkiem, wtedy może, jaki w ogóle ja mam strumień świadomości, to jest niebywałe, złapałam się właśnie na tym, że patrzę w dal i wam tłumaczę, bo wyobrażam sobie tą sytuację. I wtedy, jeżeli strzyże uszkiem, podniesie głowę, mówię mu, że na przykład jest okej, Thorfinn, spokojnie. I jestem na przykład przygotowana i daję mu tam marcheweczkę, czy coś, co on lubi, żeby wzmocnić zachowanie, które mi się podoba. Tutaj natomiast musicie być dość mocno uważni, ponieważ czasami możecie wzmocnić czujność, czyli to, że pies się zainteresował, coś go tam pobudziło i dacie mu nagrodę. O właśnie, fajnie, że Basia o to zapytała, bo jedna rzecz mi się przypomniała. Często opiekunowie robią w taki sposób, że wołają tego psa, który już szczeka na jakiś bodziec 15 razy, paląc sobie przy okazji do mnie, palenie komendy oznacza, że pies jej nie słucha, w związku z czym uczy się ją ignorować. Palą sobie tą komendę i jeżeli pies już się wyszczeka i przybiegnie z łaską do was, to dajecie mu na przykład jedzonko. Co jest super w ogóle wzmocnieniem tego zachowania negatywnego. Nam się wydaje, że nagrodziliśmy psa za to, że do nas przyszedł, a pies dostaje nagrodę za zachowanie negatywne. No i dobra. Cóż my tu mamy dalej? Czekajcie, bo ja sobie zrobiłam filterek. Klaudia, a co jak pies szczeka na każdego wchodzącego do domu? Mam troszkę takich miglancy, z którymi teraz pracuję nad tego typu tematami. To jest trudny temat, zależy od poziomu zacietrzewienia w tym psa, bo jeżeli pies reaguje dość pozytywnie na twoje korekty, czyli na twoje na przykład nie wolno wychodzić do drugiego pokoju, to jeszcze jesteśmy w domu. Ale są takie psy, które się zapominają faktycznie i wpadają w amok. To, co mi przychodzi do głowy niestety, to jest praca z behawiorystą, który ci pokaże, co mniej więcej masz robić, żeby tego psa odwrażliwić. Ja was tylko o jedną rzecz bardzo proszę, bo mam troszkę takich piesków w swojej bazie Pokemonów, gdzie opiekunowie zrezygnowali z przyjmowania gości ze względu na ten problem behawioralny. Jeżeli zrezygnujecie z przyjmowania gości, Sprawiedliwości, nie będziecie pracować nad tym problemem, to staniecie się niewolnikami swojego psa. I ja rozumiem wszystko. Jestem naprawdę takim behawiorystą środka, jestem totalną symetrystką, nienawidzą mnie wszyscy. Ale nie może być tak, że miłość do psa przysłania wam wasz własny komfort. Czyli jeżeli jest problem z przyjmowaniem gości, to ja polecam spróbować to zachowanie przerywać poprzez mówienie nie, odesłanie psa na miejsce, odesłanie psa do drugiego pokoju, co jakiś czas dając mu szansę, wypuszczając go do gości, z którymi może sobie przebywać, ale jak szczeknie, to znowu ponosi konsekwencje, jest odesłany na miejsce. Możemy robić takie rzeczy, że oczywiście dodajemy mu komfortu, wychodzimy po tych gości i razem na przykład wchodzimy do domu. Goście są pozytywni, czyli goście, zależnie też od tego, jakiego mamy psa. Pamiętajcie, że ja wam daję bardzo uniwersalne porady. Inaczej to działa z psami lękliwymi, inaczej to działa ze szczeniętami. Ale jeżeli mamy takiego psa, który nie jest do końca przekonany do gości, to prosimy gości, żeby jakoś niespecjalnie się nimi interesowali, żeby nie ciumkali, nie gadali do niego. I wtedy jesteśmy w stanie być może tego psa przyzwyczaić do tego, żeby przyjmował gości. Ale podstawowa rzecz, którą radzę nauczyć psa, to jest umiejętność przebywania w izolacji. Bo jeżeli już jesteśmy w kłopocie i jesteśmy w takiej sytuacji, że nasz pies intensywnie oszczekuje gości, to nauczmy go przebywania w sypialni w izolacji. Żebyście wy mogli przyjąć gości, żebyście, jak wam się zachce, mogli popracować z tym psem na różne sposoby, ale jeżeli jego odcinę emocjonalnie, on się tak bardzo stresuje, to niech idzie sobie do bezpiecznego miejsca. I pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważna umiejętność. My nie chcemy mieć psów, które wszystko kontrolują. Nie chcemy mieć psów, które skaczą gościom po głowach, szczekają na nich. Chcemy mieć psy, które mają umiejętność, jeżeli się zestresowały, zdenerwowały, wyjść sobie do innego pomieszczenia, czy pójść sobie na swoje legowisko i wychillować. Umiejętność samoregulacji jest bardzo ważna, a nie nauczenie tego psa jest egoistyczne, ponieważ wtedy przywiązujecie do siebie psa nadmiernie, więc no to jest taka moja porada, że zależnie od tego, jak duży jest stan zaawansowania twojego problemu, to sądzę, że tutaj może być konieczna praca z behawiorystą. Więc polecam się nad tym zastanowić, ponieważ chciałam to podkreślić, to, że psu się zdarzy szczeknąć 2-3 razy, bo przyleciał gołąb, czy jeleń jest za płotem i pies was chce zaalarmować, przepraszam, to było bardzo trudne słowo, a jestem w słowotoku, to nie jest nic złego. Czymś złym jest natomiast nieumiejętność uregulowania się i nie reagowanie na prośbę opiekuna, żeby pies zaprzestał czynić dany czyn. Bo jeżeli wasz pies będzie się zapominał w zachowaniu, to może kogoś ugryźć, może pobiec za taką zwierzyną, może wywołać jakiś tam problem na osiedlu, bo będzie szczekał ciągle. Więc to nie jest tak, że ja zabraniam psom szczekać. Chociaż ja nie lubię osobiście, jak psy jakoś dużo szczekają, tylko chciałabym, żebyście wy jako opiekunowie panowali... Straszną mam prośbę, słuchajcie. Chciałabym, żebyście wy jako opiekunowie panowali nad swoimi psami i byli w stanie poprosić je, żeby były cicho w momencie, w którym tego potrzebujecie. Tyle i aż tyle. Być może to jest szalona prośba. Ja wiem, że my teraz idziemy w totalne rodzicielstwo bliskości, jeżeli chodzi o zwierzęta, ale gwarantuję na mały paluszek, że i wam, i psom będzie się lepiej żyło, jak będziecie wszyscy wzajemnie szanowali swoje granice. Bo na razie ja o tym opowiadam jednostronnie, ale oczywiście granice psów też są bardzo istotne. 886-971-971. Patrycjusz, widzicie, zadał właśnie pytanie. Patrycjusz, no ale odpowiedziałam przed chwilą. A od kiedy szczekanie jest złe? To tak jakby dziecku zakazać mówić. Nieprawda. Może sobie pies szczeknąć właśnie, żeby przegonić jakiegoś intruza. Natomiast, no wydaje mi się, że zanim przeczytałam to pytanie, to odpowiedziałam na nie. Że dla mnie nie jest problemem pies, który gdzieś tam zaalarmuje 2-3 razy, powie, że ktoś się zbliża, czy pobudzi się, bo przychodzą goście. One dlatego podeszły do ogniska, żeby nam pilnować obejścia, więc jak najbardziej mogą sobie szczekać, ale to nie może być nadmierne. Wszystko, czego jest za dużo, jest niezdrowe, panie Patrycjuszu. 886-971-971. Świetnie, że zrobiłam wam dramę, że nie zadajecie mi pytań, a odpowiedziałam dotychczas Chyba na jedno. Dobra, no może na jakieś trzy. 886-971-971. Posłuchajcie sobie teraz muzy, później reklam, a później wracam cała na biało.

0: It's a London thing. Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
5: Reklama.
6: Poziom zero.
7: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół, rocznie.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tu, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Łapy w górę.
1: Dzień dobry, dzisiaj Q&A w łapach, zatem sprawdzam, jakie tam pytanka wpadły. Postaram się już tak nie odpowiadać rozwlekle, choć wiem, że te kwestie was interesują, ale nie chciałabym, żeby ktoś dzisiaj został niezaspokojony. Riko, Basia i Bartek pozdrawiają. Czekaliśmy z niecierpliwością na naszą ulubioną audycję. Pierwszy raz live. Tak, słuchamy. Pozdrawiamy Psiemiany. Pozdrawiam najwspanialszy salon groomerski, jaki znam i wspaniałe z niego panie. I to nie jest tak, że pirat tam chodzi. Po prostu wiem, że tam się pracuje zgodnie z duchem komunikacji i psich granic. Natomiast tutaj Gosia, Bartek i Riko napisali SMS-a, a Gosia, z tego co kojarzę, na kanale nadawczym zadała pytanie. Więc Gosiu, odpowiadam na nie. Hej, mamy adopciaka od niecałego tygodnia. Boi się wejść do łazienki, a trzeba będzie go na dniach wykąpać. Jak pokonać jego obawy? Gosia i Riko. Słuchajcie, generalnie z adopciakami to jest tak, że tym psom przez jakieś tydzień, dwa trzeba dać, tak samo zresztą jak szczenięciu, względny spokój. Niespecjalnie się narzucać, niespecjalnie tam wychodzić z jakąś super inicjatywą, bo taki piesek będzie nam ujawniał swój charakter, będzie pokazywał, gdzie są jego granice. Muszę podejść do tego od innej strony i podstawą, od której ty, Gosiu, czy raczej ty z Bartkiem musicie zacząć, to jest pojęcie psiej komunikacji, zrozumienie, co to oznacza, jak pies sztywnieje, co to oznacza, jak pies pokazuje wielorybie oko, co to oznacza, jak pies się oblizuje, co to oznacza, jak pies intensywnie się w nas wpatruje albo liże nas po twarzy. Jeżeli to już znamy, to możemy sobie powolutku pracować z takim odwrażliwianiem mycia. Starałabym się na początku nie robić tego jakoś mocno siłowo. Rozważyłabym ewentualnie jakieś wytarcie ręcznikiem takich najbardziej ubrudzonych części psa. Części psa, jak to brzmi. Rozważyłabym wyjście gdzieś na zewnątrz i może właśnie przetarcie, przemycie tego, co na piesku jest najbrudniejsze, a równolegle czyniłabym pracę. Dzisiaj rano miałam spacer równoległy, socjalizacyjny z Kirą, która dość mocno protestowała, warcząc na swoją opiekunkę, kiedy ta chciała wsadzić ją do wanny. I udało się to przepracować. Mam też kilka takich piesków, które bardzo nie lubiły wanny, a teraz totalnie ją lubią. Wanna, kwestia pracy z wanną to jest kwestia pracy z jedzonkiem. Najpierw nagradzamy psa za samo wejście do łazienki, uważając bardzo właśnie na komunikację, dlatego ja od tego zaczynam. Łazienki mają to do siebie, zależnie jak się komu w życiu powodzi, ale łazienki mają to do siebie, że one są ciasne raczej. Psy, szczególnie nowe w naszym życiu, tak jak Riko w waszym, mogą się bać w ciasnych przestrzeniach, nie mając możliwości wyjścia z sytuacji, więc mogą się z nami dość intensywnie wtedy komunikować poprzez właśnie wpatrywanie, oblizywanie, pokazywać, że czują dyskomfort. Żeby uniknąć konfliktu z psem, jakiegoś warczenia, ugryzienia, musimy tę komunikację szanować. Więc ja bym najpierw nagradzała za samo wejście do łazienki. Później na przykład na brzegu wanny ułożyłabym troszeczkę smaczków. Jeszcze w międzyczasie coś, o czym opiekunowie bardzo zapominają, uczyłabym psa, że mogę go podnieść. Czyli na przykład wprowadzam sobie komendę, u mnie to jest komenda chyba łapki, by the way. Mówię mojemu psu łapki i on po prostu wtedy się zatrzymuje i wie, że ja go będę podnosić. Więc to też warto także, to jest, widzicie, trzecia płaszczyzna. Tu komunikacja, tu oswajanie łazienki jako takiej i tu jeszcze podnoszenie, bo nie wiem, z jakim psem mamy do czynienia, czy to jest wiewióreczka, czy to jest bardziej hipopotam. No ale każdego psa musimy nauczyć tego, że możemy go w jakimś momencie podnieść, żeby on nie reagował wtedy na nas nerwem. I tak sobie powolutku pracujesz. Z reguły z mojego doświadczenia to są 2-3 tygodnie, czasem miesiąc roboty, tylko uczciwej, a nie takiej, że wy sobie pracujecie raz w tygodniu i później jest płacz do mnie, że Klaudia, nie działo. Bo działo, tylko trzeba codziennie robić robotę i kontrwarunkować, pokazywać psu, że to miejsce jest fajne. I jak już piesek zacznie chętnie wchodzić do tej łazienki, no to robimy kolejne kroki. Wchodzimy do wanny, tam tylko psa na przykład tym ręcznikiem suszymy, dotykamy łapek, dostaję też za to nagrodę i szybciutko, te ćwiczenia mają trwać 2-3 minuty i przerwa, 2-3 minuty i przerwa po to, żeby psa nie przesycić, tylko żeby pies wręcz chciał tych ćwiczeń z nami, bo one są krótkie, intensywne i opłaca się to robić. To jest taki long story short. Co ja tam dalej mam? Basia zadała mi takie konkretne pytanie i pewnie dzisiaj będę na nie jeszcze odpowiadać na spacerze socjalizacyjnym. Pomęczę temat adopciaków. Przyjmijmy, że chcemy wziąć sobie psa, który wygląda na miks piesków wszelakich i ciężko określić dominujący typ. Jak sprytnie wykombinować, które części łańcucha łowieckiego go dotyczą i tym samym jaki model pracy z nim będzie w przyszłości najbardziej korzystny. Ja bym podeszła do tego od innej strony, czyli ja bym wyeliminowała pewne typy. Na przykład większość psów ma wzmocniony łańcuch łowiecki do końca. Łańcuch łowiecki to jest, no tłumaczyłam to w podcaście o zabawie, chyba 5 czy 6, ale łańcuch łowiecki w skrócie. Namierzanie, obserwacja, skradanie, pogoń, złapanie, zabicie, rozszarpanie, zjedzenie. Większość psów ma wzmocnione praktycznie wszystkie elementy łańcucha łowieckiego, więc wiesz, że z automatu będzie go kręcić pogoń, łapanie, szarpanie. Jeżeli zobaczysz, że on sobie jeszcze tę zabawkę rozwala, jakoś tam się nią interesuje, jakoś mocno ją memla, możesz stwierdzić, że może to być coś terierowatego, co lubi sobie rozszarpać jeszcze dodatkowo swój łup, ponieważ akurat ten element łańcucha łowieckiego, jakim jest rozszarpanie, jest dominujący u terierów. Ale na przykład z automatu, jak określisz, że taki pies nie wygląda na molosa, czyli na psa takiego dużego, Cane Corso, jakiegoś Dog de Bordeaux, no to już wiesz, że raczej będziesz z nim mogła robić wszystkie elementy łańcucha łowieckiego, bo tylko molosy mają namierzanie i obserwacje wzmocnione, a cała reszta łańcucha łowieckiego jest wygaszona. Więc raczej bym eliminowała typy, czym na pewno nie jest, ale jeżeli już mam być uczciwa, to większość psów będzie kręciła pogoń, szarpanie, łapanie jakiegoś łupu, nagroda za to, więc tutaj raczej nie musisz się jakoś mocno wkręcać w to określenie typu, tylko popróbuj sobie bardzo klasyczny łańcuch łowiecki, jeżeli pies się w to wkręci, to oznacza, że łapiemy, szarpiemy, nagradzamy za to szarpanie i tak to, tak bym działała. Patrzę. Cześć, długi weekend, a dla innych weekend przetrwania. Z moich obserwacji wynika, że mojej milusińskiej długi weekend raczej nie służy. Zaburzony rytm jednego dnia, dużo atrakcji, grill, zapachy, ludzie. Po tej jednodniowej, 4-godzinnej atrakcji odpoczywamy już drugi dzień. Korbka przekręcona za mocno, mamy przestymulowanego psa, który cały czas drepta, nie może skupić się na odpoczynku. Pół żartem, pół serio, pieski najbardziej lubią parówki, rutynę i przewidywalność. Skoro można zadawać pytania... Jak sprowadzić pieska do stanu zen po takim ciężkim dniu? Gryza gliki, mata, oleje CBD. Czy masz jakieś dodatkowe triki, którymi możesz się tutaj podzielić? Nie do końca mam. Wiecie, jak ja mam podejście z braniem psów na różne imprezy. Nie jestem przeciwniczką, ale lubię właśnie widząc, obserwując mojego psa. No, dam wam przykład po prostu na moim psie. Jak jadę sobie do rodziców i jest tam na przykład właśnie jakiś grill, jakaś taka sytuacja, że dzieci grają w piłkę. No, normalna sytuacja rodzinna, jakich wiele w naszych polskich domach. I ja widzę, że mój pies, który był względnie wychillowany, zaczyna się za mocno wkręcać i biega tam za tymi dziećmi, chce je zatrzymać, naskakuje na nie. To zamiast się z tego cieszyć, przywołuję tego psa, proszę go, żeby się położył. Jeżeli on nie daje rady, bo jest za dużo bodźców w stosunku do jego wychillowanego życia, no to mówię mu, żeby sobie poszedł do pokoju i odpoczął. I daję mu takie 20-30 minut, żeby on się przespał, żeby się wyregulował, no i może do nas wrócić. Więc ja bardzo lubię w ogóle w takich sytuacjach, gdzie jest dużo bodźców, robić psu tak zwane time-outy. I to nie jest wtedy karą. To jest zadbaniem o tego psa, bo jeżeli pies na co dzień ma dość, tak jak powiedziałam, spokojne życie i sporo chilloutu, no to należy pomagać mu radzić sobie z emocjami, jak nagle go wrzucamy w za dużo bodźców. Więc czy są jakieś metody takie, żeby dojść do równowagi? Bo o co tutaj chodzi? Żebyście też wszyscy wiedzieli, jak pies, który ma jakieś reguły, schematy, rutyny, wchodzi w za dużo bodźców i na przykład biega przez 5 godzin za dymem z grilla albo goni się z psem kolegi, I bawią się w naszych oczach przez 5-6 godzin te psy, to psu się podnosi poziom kortyzolu, czyli powiedzmy, podnosi mu się poziom stresu. Niestety organizmy psów są tak zbudowane, że ten kortyzol schodzi 3-4, u niektórych osobników nawet 7 dni, więc jak wejdziemy w takie zatrudne środowisko, to później 4 dni później pies nam coś rozwali, a my tego nie skonotujemy, że to jest ten kortyzol, który dalej się nie wytrącił, pies się nie wyregulował. Ja uważam, że zawsze najlepszym lekarstwem jest ruch. Zdrowy, fajny ruch, spokojny. Zapinam sobie psa na linkę, idę na łąkę, gdzie sobie obie jednostki odpoczywają i chillują. Nie przez stymulowanie, poprzez rzucanie piłeczki, bo to też będzie podnosiło kortyzol, tylko właśnie ruch. Spacer w spokojnym miejscu, żebyśmy się razem uregulowali. Lizanie, gryzienie, leaky mata, gryzaki. Raczej doraźnie CBD, nie wiem, ja bym chyba nie stosowała, ale też nie chcę wam dawać takich, wiecie, bezwzględnych rad, ale jeżeli mój pies by był przestymulowany, to raczej bym szła w przyjemne zmęczenie go poprzez przyjemny ruch w fajnych warunkach. Nie, że idę na spacer do centrum Warszawy, tylko jadę sobie gdzieś na jakieś łączki za miasto i chodzimy sobie 40 minut, coś tam kopiemy, jakieś dziury, patrzymy sobie na świat, chillujemy razem pod drzewem. To powoduje regulację nie tylko u psa, ale też u człowieka. 886 971 971, zaraz ostatnie wejście i ostatnie pytania.

0: Łapy w górę.
1: Łapy w górę, odcinek czwarty naszego spotkania i odcinek ostatni. Zatem już nie będę was zachęcać do pisania SMS-ów, bo jest ich mnóstwo. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Bardzo dużą radość sprawiacie mi wy, osoby, które nie macie psów, a sobie słuchacie łapeczek. Więc popatrzę, jeszcze mam tutaj taką wiadomość. Czy jako stała słuchaczka łap nie posiadająca psa mogę prosić o apel do posiadaczy psów, żeby jak wychodzą na spacer nie puszczali rozpędzonego psa bez smyczy przodem w bloku. Wiele razy zdarzyło mi się, że zostałam podcięta lub bardzo się przestraszyłam, a zaznaczam, nie boję się psów. To samo zresztą dotyczy przechodzenia obok psów uważanych za rasy agresywne, które są na smyczy albo puszczone luzem, a właściciel jest w telefonie. Brak jakiejkolwiek empatii na drugiego człowieka to jakaś epidemia obecnych czasów. No, troszkę o tym mówiłam. I zawsze apeluję do psiarzy, żebyśmy uważali, żebyśmy byli czuli na potrzeby innych. Popieram, napisał Patrycjusz. Ja też tego nie lubię. No co wam mam powiedzieć? Ja uważam, że musimy być bardzo czujni. Zawsze, jeżeli mój pies podejdzie i kogoś tam, bo stracę na przykład kontrolę, w sensie gdzieś go puszczam luzem, on sobie idzie na prawo i nagle odbije na lewo, bo pani na niego patrzyła, to i tak, pomimo tego, że ta pani zazwyczaj pewnie chciała interakcji, to mówię słowo, które parzy, kiedy przechodzi przez gardło, ale mówię przepraszam. I wtedy robi się miło, bo pani mówi nie szkodzi. A ja mówię, no przepraszam, nie powinien tak podchodzić. I wszyscy w ogóle wiecie, że wtedy aniołki, takie amorki na chmurkach latają. Zaczyna się teledysk i my tańcujemy z panią w kółko razem z psem. Bo jesteśmy po prostu na siebie uważni i uważam, że wtedy żyłoby się nam lepiej. Co my tam dalej? Możesz podpowiedzieć, co mówić ludziom, którzy przywiązują, uwaga, psa do stojaka, jak idą do żabki, przywiązują psa, idą do sklepu, a pies ujada pod oknami. Nie wiem wszystkiego i jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to ja rzadko zwracam uwagę, jak jest bardzo gorąco, że to jest niezdrowe dla tego psa, albo jak widzę, że pies się ewidentnie boi i nigdy jeszcze nie spotkałem się z pozytywnym feedbackiem, a zwracam uwagę bardzo miło, tak właśnie z czułością o psa i zazwyczaj ktoś odpowiada wtedy, że nie, mojemu psu to nie przeszkadza, proszę się nie przejmować, nie? No i nie będziecie dyskutować, no bo to jest czyjś pies. Wydaje mi się, że teraz są już mandaty w ogóle za jakby porzucenie psa, więc no to jest jakaś tam ewentualność, zagrożenie, że nie wiem, policję wezwę następnym razem, ale to w ogóle jest bez sensu. Niestety są czasami takie momenty, że my musimy odpuścić. Ja mogę zaapelować w twoim imieniu, żeby nie zostawiać psa pod sklepem. To jest straszne. To jest przeokropne. Nawet jak mamy psa, który jest chillerkowy, to dużo go to kosztuje. Ja to obserwuję non-stop, bo mieszkam w bloku, gdzie są dwa duże sklepy na dole i widzę, jakby chodzę z moim psem, te pieski, które ujadają, które się boją, które się bardzo stresują. Zdarzały się sytuacje, gdzie człowiek idący, nie wiem, czy ja wam mogę w ogóle mówić takie rzeczy, ale chyba opowiem okrągłymi słówkami, tak, że się domyślicie, o co chodzi. No ale na przykład zdarzyło się, że piesek, który był pod, to są autentyczne historie, pod sklepem przywiązany, został spryskany gazem, bo tak. Znana jest dość mocno historia, w której piesek został pocięty przez kogoś narzędziem. Domyślacie się jakim, bo po prostu taki się człowiek trafił. Zdarzyło się, że inny pies zaatakował psa, który był na smyczy. W sensie inny pies idący z opiekunem zaatakował psa, który był pod sklepem. Mocno go pogryzł. Znam historię, gdzie taki pies został zagryziony. Więc wydaje mi się, że tutaj zadziała moje powiedzonko, którego zawsze używam od niemalże 2 lat tej audycji. Jest fajnie, jak jest fajnie. Dopóki się nie wydarzy, to my się nie zastanawiamy nad konsekwencjami. Ja bym jednak prosiła opiekunów, żeby maksem waszej wyprawy z psem gdzieś było pójście na przykład do paczkomatu, gdzie ten pies jest cały czas z wami. No i tu przyznam, no ja chodzę z moim psem do paczkomatu i to cały czas jest on wtedy ze mną. Jestem, też pilnuję, czy nikt akurat nie podchodzi, ale zostawienie psa pod sklepem, który jeszcze ujada, czyli się mocno stresuje, no to jest po prostu inna szkoła i inna jazda. I tak jak wam mówię, no niestety nie jestem w stanie podać jakiejś przepięknej porady, bo tutaj już jest indywidualna odpowiedzialność opiekuna i bardzo często, jeżeli zwrócicie uwagę, spotkacie się po prostu z agresją czy z jakąś irytacją. Wiem, co mówię, byłam tam. Cóż ja tu jeszcze mam? Jaki pies na start, Klaudia? Pies na start. Pies na start to jest taki pluszowy. Albo Tamagotchi, żeby sprawdzić, czy wam nie umrze to Tamagotchi po dwóch dniach, bo zapomnicie o nim. A tak zupełnie poważnie, kilka razy już wracał ten temat. Pies na start. Lepiej się najpierw zastanowić, jakim ja jestem człowiekiem. Czy ja się lubię ruszać? Czy ja lubię chodzić? Czy ja lubię spędzać aktywnie czas? Czy raczej jestem osobą, która lubi przebywać na kanapie, która lubi łazić, która lubi dużo podróżować i dostosować rasę do siebie? Oczywiście rozumiem, że kierujemy się względami wizualnymi. Dla mnie także był istotny wygląd mojego psa, aby on mi się podobał. Natomiast jak już sobie wybierzecie rasę, czy też typ do adopcji, to trzeba poczytać, czym jest terrier, czym jest hard, czym jest pies pierwotny, czym jest pies pasterski i czym są ewentualnie rasy towarzyszące. Bo opiekun, który chce mieć takiego po prostu pieska, który sobie z nim żyje i chodzą sobie razem na spacery i nie muszą jakoś tam świata podbijać z tym psem na zawodach czy w jakichś tam innych okolicznościach, raczej powinien się interesować, tak, ktoś napisał pies na start pluszowy, dokładnie, no takiego sformułowania ktoś użył. Nie będę tutaj się tego czepiać. No, zrozumiałam pytanie. Ja bym raczej od tego zaczęła. Czyli czy ja po prostu mam czas. Ostatnio koleżanka mnie zapytała, czy ona ma taki system zmianowy i że myśli o piesku. No i odradziłam, no bo jeżeli my nie mamy czasu, bardzo dużo nas nie ma w domu, no to szkoda tego zwierzaka, nie? Żeby on sobie siedział i męczył się trochę z nami, bo niby wszystko gra, no bo niby siebie mamy, ale jeżeli nie mamy czasu dla psa, to lepiej go nie zapraszać do naszego życia, ale jeżeli już miałabym powiedzieć, jaki typ standardowo powinien was interesować, to są typy ras towarzyszących. Jeżeli sobie to wpiszecie w Google, to z pewnością kilkanaście ras towarzyszących się wam pojawi. Moi drodzy, 886, nie, to już nie to, już kończymy. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeżeli spodobał wam się taki format Q&A, to on czasem będzie wracał. Możecie dać znaka na moim Instagramie Pies od Podstaw. Kończymy. Życzę wam spektakularnej, pięknej soboty. Proszę iść na spacer. Proszę spędzić czadowo czas, bo jest prześliczna pogoda. Życzę wam udanej końcówki długiego weekendu i co? Zapraszam was na kanał nadawczy. Na Instagramie nazywam się Pies od Podstaw i tam jest kanał nadawczy Pies od Podstaw Newsletter. Tam można zadawać pytania. Na przykład dzisiaj część pytań, które usłyszeliście na antenie, była właśnie z kanału nadawczego. I tyle. Nie będę już przedłużać. Czas odciąć naszą pępowinę. Musicie teraz radzić sobie sami. Zapraszam was w poniedziałek, bo będę sama podczas poranka w Kapitanie Poranku i będę potrzebowała towarzystwa, a wy dość dobrze się dzisiaj w tej roli sprawdziliście. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. Ta audycja nazywa się Łapy w Górę. Do usłyszenia w poniedziałek, a w łapach za tydzień. Pa, pa.
0: Łapy w Górę w soboty o 10:00 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Reklama.
1: Wybiła 11. Alicja Stodulska.
2: Sportowy Kampus.
1: Maja Chwalińska rozegra najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze. Stawką spotkania z Rosjanką Mirą Andrzejewą będzie wielkoszlemowy tytuł w turnieju na kortach Rolanda Garrosa.
3: Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków. Dziękuję jeszcze raz za trzymanie kciuków przez cały turniej, przez te 3 tygodnie, ale jeszcze się zmobilizujmy na ten jeden dzień.
1: Mówiła Polka na antenie Eurosportu. Początek spotkania polskiej sensacji paryskiego turnieju z rosyjską tenisistką o godzinie 15. Znamy skład finału turnieju mężczyzn tegorocznego Rolanda Garrosa. Włoch Flavio Cobolli awansował do decydującego meczu bez gry, ponieważ jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z półfinału z powodu infekcji wirusowej. Dla Cobolliego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Jego rywalem zostanie Niemiec Alexander Zverev, który w 4 setach pokonał Czecha Jakuba Mędzik. Finał French Open turnieju mężczyzn jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki nie zwalniają tempa i wygrały już 3. mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po niezwykle dramatycznym starciu wygrały z Serbią 3-2, przy czym obroniły 2 piłki meczowe. Biało-czerwone po 3 z rzędu zwycięstwach prowadzą w klasyfikacji. Na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z gospodyniami Chinkami. Początek spotkania jutro o godzinie 13. Formuła 1 przenosi się do Monte Carlo, gdzie kierowcy powalczą o zwycięstwo w Grand Prix Monaco. Lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli przyjeżdża na lazurowe wybrzeże po serii 4 kolejnych wygranych i z wyraźną przewagą nad rywalami. Swoje ostatnie sukcesy tak komentuje. Szczerze mówiąc, nie myślę o mistrzostwach, skupiam się tylko na każdym wyścigu. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Oczywiście teraz mam pewną przewagę, ale to nie znaczy, że mogę się odprężyć. Zamiast tego muszę stale podnosić poprzeczkę i rozwijać się. Trudny uliczny tor w Monte Carlo tradycyjnie uchodzi za jeden z największych sprawdzianów umiejętności w całym sezonie. Początek kwalifikacji o godzinie 16, a wyścig główny rozpocznie się jutro o godzinie 15.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę i syna i córki i syna.

Now let me see you twerk it. Now let me

Wypisano nam na tablicy prawdy uniwersalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I chociaż rozumiem dlaczego, to nie rozumiem dlaczego. Wypisano nam na tablicy prawdy fundamentalne. Nie wolno zabijać i dzielić przez zero. I choć nie rozumiesz dlaczego, pamiętaj cholero.

ze zbiorem zdań prawdziwych teorii. Może on być albo mniejszy od zbioru zdań prawdziwych, system niesprzeczny, albo niezupełny, albo większy od niego, system zupełny, ale sprzeczny.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Reklama.
7: 11.30, Alicja Stodulska.
8: Serwis akademicki.
7: Znamy nowych akademickich mistrzów Polski w koszykówce 3x3. Podczas turnieju rozegranego pod Pałacem Kultury i Nauki złoty medal w rywalizacji kobiet zdobyła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, która w finale pokonała Politechnikę Krakowską. Wśród mężczyzn tytuł mistrzowski obroniła Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni po zwycięstwie nad Uniwersytetem Warszawskim. Choć te akademickie mistrzostwa odbywały się w ostatnich latach w Wilkasach, to tegoroczne zawody w Warszawie przyciągnęły rekordową liczbę uczestników. Do rywalizacji stanęło ponad 100 drużyn z uczelni z całej Polski. Uniwersytet Warszawski dołączył do grona partnerów społecznych tegorocznego Ironman Polska. Już jutro w zawodach wystartuje około 2,5 tysiąca triatlonistów z 81 krajów. Po etapach pływackim i rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami stolicy, a część trasy poprowadzi przez kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego. Biegacze pokonają tam jedną z 3 siedmiokilometrowych pętli wyznaczonych na finałowy etap rywalizacji. Start wydarzenia jutro o godzinie 8. Sieć badawcza Łukasiewicz uruchomiła nowe laboratorium obwodów drukowanych i montażu elektronicznego. Naukowcy wykorzystają nowe zaplecze m.in. w projektach dla energetyki, telekomunikacji, lotnictwa, sektora kosmicznego i obronności. Inwestycja ma wzmocnić krajowe kompetencje technologiczne i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. Więcej informacji w tym temacie na portalu Forum Akademickie. Jak sztuka opowiada o wykluczeniu i społecznych podziałach? Odpowiedzi na to pytanie szuka wystawa Nikt Was Tu Nie Chce, autorstwa Krzysztofa Gila, prezentowana w warszawskiej Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorką ekspozycji jest dr Monika Weichert z Uniwersytetu SWPS. Wystawa porusza temat marginalizacji, pamięci i stereotypów, a także przybliża historię społeczności romskiej i współczesne formy przemocy symbolicznej. Ekspozycja dostępna do 9 sierpnia.

Bemochodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Akademickie Radio Campus.
1: A gambiacie? A gambiacie?

Gambia, tia. Gambia, tia.

Where you go?

Yeah.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Campus. Same sztosy. Campus.
4: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Ej, nie wiem czemu, nie wiem.

0: Zielona, kolorowa, międzynarodowa, cudownie oddzielona od reszty miasta, Saska Kępa. To temat dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Kuba Jastrzębski. Witaj, Kuba.
1: Witam, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o Saskiej Kępie, o dzielnicy, o której długo nic w naszej audycji nie robiłem, nie przygotowałem żadnego tematu. Ogólnie mało jest informacji na temat Saskiej Kępy, a ty wydałeś książkę pod tytułem Sekrety Saskiej Kępy. Wydałeś, jesteś autorem. Powiedz mi, dlaczego akurat zainteresowałeś się tą dzielnicą?
1: Dlaczego się zainteresowałem? No to akurat tak z takich osobistych względów. Ja kiedyś przez jakiś czas mieszkałem na Saskiej Kępie i myślałem, że będę tam już mieszkał zawsze, ale sytuacja na rynku nieruchomości sprawiła, że nie jest mi to dane. Ale już wtedy zacząłem zbierać materiały, czytać tak jak powiedziałeś, to jest dzielnica, która z jednej strony no, wydaje się dosyć znana, a z drugiej strony, jak się tak troszeczkę głębiej wejdzie w to, to okazało się wtedy, że mnóstwo rzeczy jest opracowanych bardzo powierzchownie, te tematy są tylko tak poruszone płytko i tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy.
0: Mhm. Jak to mówią, sekrety tkwią w szczegółach. Książka jest, tak jak powiedziałeś tutaj przed wejściem na żywo, wielowarstwowa, wielowątkowa, bo no rzeczywiście poza architekturą też dotykasz spraw historycznych, dotykasz tematów związanych na przykład z prężnie działającym wywiadem niemieckim na przykład w czasie wojny, czyli można powiedzieć, że spojrzałeś na dzielnicę wieloaspektowo. Zacznijmy może od historii dzielnicy, czyli od tego, czym była Saska Kępa przed pierwszą wojną światową właściwie, a była wówczas taką no, kępą zieloną, no, głównie parkiem z terenami zalewowymi.
1: No, cała tak naprawdę historia Saskiej Kępy jest zdefiniowana przez geografię, tak? Czyli przez to, że właśnie to była kępa, czyli wyspa, teren zalewowy i to bardzo długo powstrzymywało zabudowę tego terenu, taką stałą zabudowę, mimo że on się znajduje dzisiaj to w ogóle właściwie w Śródmieściu, ale już powiedzmy przed pierwszą wojną światową to on się znajdował blisko centrum miasta. Wtedy Warszawa oczywiście była dużo mniejsza i powstawały też dzielnice, które były jakby w podobnej odległości od środka miasta, od centrum miasta, a jednocześnie po prostu no, miały lepsze warunki, no bo były suche. Nie było tak, że jak wbijałeś łopatę, to od razu woda albo błoto, a jeszcze ci zaleje, wiesz, Wisła.
0: No wiosna. Tak, to jest jeden z czynników, no ale przede wszystkim ten problem z transportem, no bo ta dzielnica jest blisko położona, kiedy jedziemy mostem, a wiadomo, że znaczy przeprawa, która umożliwiła lepszą komunikację z Saską Kępą, no to dopiero powstanie mostu trzeciego, tak zwanego, czyli mostu poniatowskiego obecnego, bo most Kierbedzia obsługiwał głównie Pragę.
1: No tak, żeby dojechać na Saską Kępę, że tak powiem, suchą stopą przejść, to trzeba było z lewego brzegu, najpierw przez most Kierbedzia, czyli odpowiedni dzisiejszy mostu Śląsko-Dąbrowskiego, potem przez Pragę i potem jeszcze przez taki specjalny mostek nad Łachą Wiślaną i dopiero wtedy na piechotę albo na jakimś wozem dostawało się na Saską Kępę. No, dużo popularniejszy pod koniec XIX wieku była żegluga wiślana i to taka drobna żegluga, bo to były takie małe łódeczki, którymi przepływano, no bo wtedy Saska Kępa była taką dzielnicą można powiedzieć rozrywkową, tak? Mm-hmm. Czyli tam pływano sobie w
0: rekreacyjnie,
1: weekendy, żeby odpocząć, żeby się czegoś napić i to zwykle z procentami, pobawić się w tych karczmach, tak zwanych koloniach, które tam się znajdowały, no te najsłynniejsze, no to myślę, że Pod Dębem i Prado, one, ich nazwy do dzisiaj jakby kojarzone są z tym etapem historii, ale tak naprawdę taka prawdziwa, zwarta zabudowa zaczęła powstawać, szansa na nią była właśnie od momentu, kiedy zbudowano, no wtedy mówiono trzeci most, żeby nie używać
0: Mikołaja
1: rosyjskiej
0: II.
1: Nazwy, okay. ale już w 1913 roku jego otwarcie zbiegło się z rocznicą śmierci księcia Poniatowskiego i tak można powiedzieć, że no, konspiracyjnie powiedzmy, czy nieoficjalnie może bardziej, nazwano go mostem Poniatowskiego i ta nazwa była już w czasie I wojny światowej w użyciu i tak na przykład pisano

0: To był maj, pachniała Saska Kępa, tak śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz. Wiele znanych osobistości świata kultury, architektów, intelektualistów wszelkiej maści, no to są mieszkańcy Saskiej Kępy od wielu, wielu lat i wielu, wielu pokoleń. To jest dzielnica, która ma rzeczywiście własny rytm i własne tętno, bym powiedział, które sprawia, że troszeczkę ten czas tam zwalnia w tych pięknych, malowniczych ulicach dzielnicy, która ma dość nietypową jak na Warszawę zabudowę. Kuba Jastrzębski napisał książkę o sekretach Saskiej Kępy, no i o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy w audycji Warszawa w Optyce. Powiedz mi, Kuba, bo te ulice międzynarodowe, ateńska, francuska, brukselska, lizbońska i tak dalej, one coś nam mówią o charakterze tej dzielnicy. Skąd taki pomysł właśnie, żeby Saska Kępa tymi nazwami była tak bardzo międzynarodowa?
1: Czy to ma dwa powody? Pierwszy jest taki, że w latach 20., kiedy nadawano nazwy ulicom na tych nowo przyłączonych terenach, czyli w tych nowych ówcześnie dzielnicach, na Mokotowie, na Ochocie, na Grochowie i właśnie na Saskiej Kępie, to przyjęto taką zasadę, żeby je nazywać z jakiegoś klucza. I na przykład na tam powiedzmy Grochowie czy Gocławiu była taka część, gdzie były te ulice związane z przemysłem, na przykład tam jest jakaś betonowa, silnikowa.
0: Samochodowa, konstruktorska i tak. Ale
1: tak, to już są powojenne. Tak, ale tam było kilka takich, tak? Mhm. A na Saskiej Kępie wspominano, że kluczem miała być geografia, Polska i międzynarodowa i tematy związane z letniskami, zdrojowiskami, jak wtedy pisano, czyli jakimiś takimi ciekawymi miejscowościami z punktu widzenia właśnie geograficznego.
0: No i od Czapy ulica Zakopiańska też.
1: Nie, ona nie jest od Czapy, bo okay. To jest właśnie to letnisko, jak okay. Wtedy pisano, tak? Dlatego, a to nazwy są w ogóle bardzo ciekawe. I
0: no tak, o nazwach to pewnie byśmy zrobili kolejną audycję.
1: Tak jest,
0: no.
1: ale tym drugim powodem to był ten, dlaczego akurat taki klucz? No taki klucz, dlatego, że już od mniej więcej 1910 roku planowano w różnych wersjach, że dzielnica będzie, ponieważ była pusta, no i taka niezagospodarowana, że tutaj świetnie się nadawała na jakieś tereny wystawowe, których wtedy Warszawa tak naprawdę nie miała. No tam na Agrykoli jakieś drobne.
0: No i zazdrościła trochę Poznaniowi, późniejszych targów poznańskich.
1: Oczywiście tak, ale też po prostu uznano, no, że co to za stolica, co nie ma takich stałych terenów wystawowych, gdzie można by jakieś wystawy, jakieś właśnie międzynarodowe wydarzenia. I uznano, że to świetnym miejscem będzie Saska Kępa. Te podmokłe łąki nie sprzyjają zabudowie jakichś dużych, trwałych, ciężkich obiektów, bo one się zaraz pozapadają w tym płocie, więc będą takie tymczasowe, mniej lub bardziej tymczasowe pawilony, ale lekkie konstrukcje. Świetnie to tam. No i w latach 20. właśnie uznano, że tam, gdzie dzisiaj są działki między Saską Kępą a Grochowem, tam będzie to wystawowe centrum Warszawy.
0: Czyli nie będzie w tym miejscu, gdzie obecnie Narodowe, bo ja też znalazłem...
1: Nie, to dopiero później. Ten pomysł no, bo tam to jest końcówka lat 30.
0: Bo ta Aleja Zielenicka, która oddziela nam park Skaryszewski, Paderewskiego od terenów Stadionu Narodowego, parku i tutaj jest ważnym łącznikiem z Saską Kępą, no to właśnie to były też takie tereny przeznaczone w późniejszych latach, żeby je wykorzystać na tereny właśnie wystawowe. No,
1: pod koniec lat 30., kiedy ten pomysł pojawił się razem z inżynierem Nagórskim i tak naprawdę został dopiero jakoś tam powiedzmy, że uznany za obowiązujący podczas prezydentury Stefana Starzyńskiego, więc to jest ta ostatnie tam 4-5 lat przed wojną. I planowano, że tu odbędzie się, tu mam na myśli właśnie na terenie dzisiejszego stadionu i okolic, odbędzie się powszechna wystawa krajowa w roku 1944.
0: No tak, fajnie, no, ta data brzmi nieprawdopodobnie, że myślano, że w tym roku to się wydarzy.
1: To było związane z... Ona miała jakby być na 25. rocznicę niepodległości. Co prawda to było, jesteśmy przyzwyczajeni, że rok 1918 plus, ale tu liczono od 19. i też w pewien sposób od wystawy, właśnie powszechnej wystawy krajowej PWK w Poznaniu, która była w 1929 roku i wtedy to miało być jakby na dziesięciolecie niepodległości. Ona prezentowała dorobek Polski przez te 10 lat niepodległości. Tu miało być 25 lat. To było oczko w głowie prezydenta Starzyńskiego, który już pod koniec lat 30. mocno się zaangażował w to planowanie.
0: No był to element jego kampanii też wyborczej, tak?
1: Tak, też. Mhm. Ale on patrzył na to jakby właśnie trochę szerzej, jako też taki, no ponieważ on był państwowcem, tak? Więc jakby dla niego ten warszawski epizod jakoś tam był, to on patrzył na Warszawę w perspektywie Polski, tak? Że to jest stolica Polski. To nie było po prostu miasto, którym on rządził, ale jakby element tego państwowego tego myślenia właśnie o Polsce. Więc ta wystawa miała oczywiście w Warszawie, no jak w stolicy, ale też właśnie prezentować dorobek niepodległej, tak? Jak
0: wtedy. No i niestety nic z tego nie wyszło, wojna pokrzyżowała te plany. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jakie były różne plany, co z nich się udało osiągnąć, co z nich udało się zrealizować, no i co nigdy nie wyszło poza projekty urbanistyczne, takie jak na przykład kolejka łącząca prawy i lewy brzeg, kolejka linowa. Kuba Jastrzębski, Adam Tesła, Warszawa Optyce. Wracamy już za chwilę.

0: dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 12.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. Jezioro Czerniakowskie z sezonem kąpielowym. I o wydarzeniu plenerowym w stolicy.
4: Wiadomości.
3: Jutro mija 100 dni od wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Od 8 kwietnia obowiązuje chwiejny rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, a strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia. Władze w Teheranie sygnalizowały w ostatnich dniach, że zerwą rozejm i negocjacje z USA, jeżeli Izrael nie zatrzyma ofensywy w Libanie. Zablokowanie cieśniny Ormus wpłynęło na ceny ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Choć wszystkie państwa Unii Europejskiej odnotowały wzrost cen paliwa, to Polska zanotowała jeden z najniższych wzrostów podwyżek cen po wprowadzeniu przez polski rząd pakietu ceny paliwa niżej. Jak szacuje fundacja Instrat, mimo wprowadzonego pakietu osłonowego, jak dotąd kryzys kosztował polskich kierowców około 10 miliardów złotych. Susza hydrologiczna w Polsce nasila się z każdym rokiem, co także uderza w miejskie akweny wodne. Miasto podejmuje działania, które mają na celu ochronić jeziorko Czerniakowskie. Priorytetem w działaniach będzie koncepcja skutecznego zagospodarowania deszczówki na obszarze Łuku Siekierkowskiego.
5: W pierwszej kolejności zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania, zatem do gruntu, a to będzie się przyczyniać długofalowo do zapobiegania obniżania się poziomu wód gruntowych, a co za tym idzie, wzmocni podziemne zasilanie jeziorka.
3: Tłumaczy rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Marzena Gawkowska. Mimo to już jutro mieszkańcy Mokotowa oficjalnie rozpoczną sezon letni nad Jeziorkiem Czerniakowskim. W programie znalazły się aktywności sportowe, edukacyjne oraz rodzinne atrakcje związane z wodą i żeglarstwem. Inauguracja bezpiecznego sezonu kąpielowego na strzeżonym kąpielisku przy ulicy Jeziornej 4 jutro w godzinach od 10 do 14. Centrum Warszawy ponownie ożyje za sprawą muzyki, tańca i barwnych spektakli. Ulicami stolicy przejdzie wyjątkowa parada z udziałem miejskich syrenek, artystów i performerów. Tworzą niepowtarzalne widowisko dla mieszkańców i gości. W programie pokaz samby oraz liczne atrakcje plenerowe. Przy hotelu Bristol publiczność zobaczy wyjątkowy występ Moniki Mimi Wydrzyńskiej, która zaśpiewa z hotelowego balkonu. Uczestnicy przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, by dotrzeć na finałowy koncert na Placu Zamkowym. Piąta parada syrenki wystartuje o godzinie 13 na rondzie de Gaulle.
4: Sportowy kampus.
3: Niedzielny wyścig Formuły 1 w Monte Carlo będzie tysięcznym startem zespołu McLaren Grand Prix. Zespół jeździ w F1 od 1966 roku, a w tym czasie kierowcami byli m.in. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen czy też Keke Rosberg. Obecnie w ekipie McLarena jeździ ubiegłoroczny mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri. McLaren to drugi po Ferrari zespół, który zaliczył 1000 wyścigów Grand Prix.

0: miniony weekend odbyła się wielka parada, były dwie sceny i mnóstwo drobnych wystawców, kiermasze, rzemiosło, artyści, no i cała Saska Kępa żyła swoim świętem. Ja myślę, że dopiero kiedy powstał Dom Kultury Pronto, to świętowanie Saskiej Kępy przybrało na znaczeniu, nabrało też tempa i takiego zorganizowanego sznytu. Ja myślę, że mieszkańcy Saskiej Kępy zawsze cenią sobie tą możliwość, kiedy Saska Kępa przestaje być no, jednak węzłem drogowym, ale staje się na chwilę takim deptakiem. Coś, co było kiedyś w planach urbanistycznych, kiedy ulica Francuska właśnie miała być weekendowo, czasowo wyłączana z ruchu. Te autobusy miały być wówczas przekierowane. No, z tych planów niewiele wyszło. Nie udało się też stworzyć ścieżki rowerowej. No, ale święto świętem. Udało się zrobić naprawdę bardzo fajną, rodzinną, klimatyczną atmosferę i to święto na pewno jest jednym z ciekawszych pomysłów na to, by podkreślić walory tej dzielnicy, by podkreślić to, czym Saska Kępa może zaimponować innym dzielnicom w Warszawie. Ja dzisiaj z Kubą Jastrzębskim rozmawiam o jego książce, no i ta twoja książka fajnie się zgrała. My oczywiście rozmawiamy o historii Saskiej Kępy, o tym, co państwo dziś możecie znaleźć z tej zabytkowej i często bardzo modernistycznej architektury, bo powiedz mi, Kuba, w czasie wojny Saska Kępa bardzo ucierpiała, jeśli chodzi o zniszczenia?
1: Zaskakująco czy nie, ale Saska Kępa bardziej ucierpiała w 1939 roku niż w 1944 i 1945 roku. Dlatego, że na skraju dzielnicy we wrześniu 1939 roku były polskie pozycje obronne i tam faktycznie budynki przechodziły z rąk do rąk. Mhm. I kilka z nich zostało zbombardowanych, parę spłonęło.
0: No bunkry były umocnione, nawet na francuskiej znajdziecie państwo tablicę
1: tak,
0: poświęconą
1: tam była,
0: właśnie,
1: była barykada,
0: że
1: to był
0: się
1: ten
0: poddali się na końcu,
1: obrony,
0: tak?
1: Obrony Warszawy. I no, strategiczne miejsce, no bo podejście do Mostu Poniatowskiego, strategicznej przeprawy dla łączącej oba brzegi Wisły. A w 1945 roku, mimo że no, front stał na Wiśle przez jakiś czas, więc też...
0: Od września.
1: Tak. Mhm. Więc też jakieś tam zniszczenia były, ale tak naprawdę wtedy to przede wszystkim poległo mnóstwo tych drewnianych budynków, które były blisko Wisły. Ich tam jeszcze było po 1939 roku kilkanaście i z nich wszystkich właściwie zostały po wojnie. Tak ze dwa i jeden przetrwał do dzisiaj, ale tylko dlatego, że właśnie on jest przy Walecznych, czyli w głębi, jakby dzielnicy z dala od Wisły.
0: Dobra, jeśli chodzi o zabudowę, to co zostało, no było łakomym kąskiem oczywiście dla tworzącej się administracji państwowej, ale co też ciekawe, i piszesz o tym w książce, że ambasady, które no, chciały mieć swoje przedstawicielstwo w Warszawie, były niejako zesłane na Saską Kępę, bo traktowano tę dzielnicę jako taką drugorzędną, no bo te najbardziej prestiżowe lokalizacje, no to były Aleje Ujazdowskie.
1: No, tak i nie. No tak, dlatego, że faktycznie no, Aleje Ujazdowskie, czy Aleje Stalina wtedy, to była ta prestiżowa lokalizacja, gdzie powolutku odbudowywano te piękne pałacyki na ambasady i tam te wszystkie zaprzyjaźnione bardziej państwa dostały swoje placówki. Później to były tak naprawdę kraje demokracji ludowej, tak? Więc tam była i Bułgaria, i
0: Jugosławia.
1: Przez chwilę ona była też na Saskiej Kępie, a później dostała lepszą jakby właśnie lokalizację, no a te placówki, które dostały na samym początku, czyli tuż po 1945 roku dostały swoje tymczasowe siedziby właśnie na Saskiej Kępie, no bo tam były, po pierwsze, było trochę niezniszczonych budynków.
0: Były też taka kameralna zabudowa, tak, wiesz, wolnostojąca.
1: Było też sporo budynków, które było stosunkowo łatwo zabrać ich dotychczasowym właścicielom. No bo na przykład oni byli związani z przedwojenną władzą i wtedy się nie patyczkowano, tylko po prostu im zabierano. I też pisze o tym, że jedna na przykład z willi została po prostu zabrana i oddana właściwie francuskiej ambasadzie, która to ambasada Francji była tam przez długie lata, aż do wybudowania nowej siedziby tam przy Górnośląskiej. Więc to na początku była jakby dobra lokalizacja, dlatego, że po prostu tam można było dosyć szybko uruchomić te placówki, bo one początkowo były w hotelu Polonia, tak? No bo to było
0: no tak, spokojnie się.
1: Ale po chwili przydzielono im te odbudowane czy odremontowywane wille. Tylko właśnie niektóre z tych placówek zostały już właściwie do dzisiaj na Saskiej Kępie. No, przed wojną ta dzielnica nie kojarzyła się z ambasadami, no bo one były wszystkie w Śródmieściu.
0: Stworzyła się taka dzielnica międzynarodowa, no ale po wojnie też pamiętajmy, że powstał w 1955 roku ekstremalnie duży obiekt, czyli Stadion Dziesięciolecia. On jakoś wpłynął na Saską Kępę, jeśli chodzi o sposób, w jaki postrzegano między innymi dzielnicę?
1: Na pewno wpłynął. Przy wszystkich dużych uroczystościach jakoś tam miał wpływ na mieszkańców. Nie był to taki nieuciążliwy sąsiad na pewno.
0: No, to 100 tysięcy ludzi czasem potrafiło przyjąć.
1: Z drugiej strony to jakoś tam sprawiło, że te tereny wokół stadionu były dostępne i można było z nich korzystać rekreacyjnie, zostały zagospodarowane. No i też na przykład, no nie wiem, wyścig pokoju przebiegał, jego trasa przebiegała przez Saską Kępę często, więc to było jakieś tam wydarzenie, które ci mieszkańcy, którzy mieszkają tam od lat 50., 60. wspominają ciepło albo mają zdjęcia i w ogóle. Stadion Narodowy, który powstał na gruzach i to dosłownie na gruzach Stadionu Dziesięciolecia, no też nie jest łatwym sąsiadem.
0: No właśnie, o tym można dużo mówić, bo i koncerty, i wydarzenia sportowe, i przede wszystkim niebywały ruch samochodowy sprawia, że Saska Kępa jest sparaliżowana, ale podobnie jak i most Poniatowskiego, wał międzyszyński i wszystkie ulice dojazdowe, jest to ewenement na skalę, myślę, światową, to jak rozładowanie po imprezie na Stadionie Dziesięciolecia ulic wokół stadionu zajmuje policji często 2-3 godziny i można wyjechać ze stadionu po imprezie na przykład o 1 w nocy. Adam Tesław, Kuba Jastrzębski, dzisiaj o Saskiej Kępie. It all started one summer night in London.
2: Couple years back, it was crazy, it was a beautiful female.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
4: Dziś z Kubą Jastrzębskim rozmawiamy o Saskiej Kępie. Jesteś autorem fantastycznej książki Sekrety Saskiej Kępy. Gorąco Państwu polecam, bo taka książka dla wszystkich, bo są i wątki historyczne, i polityczne, i architektoniczne. Także na pewno coś Państwo znajdziecie dla siebie. Wagowo też nieduża, no jeżeli ktoś jeszcze czyta w dzisiejszych czasach książki, myślę, że takich ludzi jest sporo, to jest taka fajna książka do zabrania na jakiś teraz zbliżający się letni weekend. Kuba, rozmawialiśmy o tym, co można było znaleźć na Saskiej Kępie w okresie, kiedy Saska Kępa się rozwijała, taka dzielnica domków, willi wolnostojących i tam bardzo znane nazwiska architektów się pojawiają. Znajdziecie Państwo oczywiście opisy w książce Kuby. Po wojnie parę takich inwestycji sprawiło, że ta Saska Kępa trochę zaczęła gubić swój taki, bym powiedział, kameralny, urokliwy wymiar. Jak oceniasz ten pomysł bramy do Saskiej Kępy autorstwa Lejkama? To znaczy te rondo Waszyngtona, które zostało takim pierścieniem obudowane z tym punktowcem. To jest taki trochę przełamanie tej koncepcji parterowej niskiej zabudowy Saskiej Kępy.
5: No, powiedziałbym, że nie do końca uważam, że to jest jakoś przełamanie. No, oczywiście mamy punktowiec, tak, czyli ten dawny szklany wieżowiec, wielki akcent architektoniczny, ale jednocześnie...
4: Miał zegar kiedyś? Miał.
5: Tak. Z reklamą jubilera. Ale te półkoliste, te tak zwane półokrąglaki, one są dwupiętrowe, więc to jest jakoś tam nawiązuje do tego gabarytu dzielnicy. To też jest właśnie taka fajna brama, umiejscowiona jakby, znaczy nawiązująca do historycznego kontekstu, tak, bo to rondo Waszyngtona już od tam dosłownie 1910 roku miało być takim okrągłym placem, właśnie rondem, nie w znaczeniu skrzyżowania o ruchu okrężnym, tylko po prostu takim okrągłym placem, więc to do tego nawiązuje.
4: Z placami to mamy pecha w Warszawie.
5: No to prawda, ale rondo Waszyngtona jest, okay, tak. Ja lubię. I właśnie to taka brama na Saską Kępę, taki punkt, którym faktycznie ta dzielnica się zaczyna i też takie bardzo charakterystyczne miejsce, no bo my jednak jakoś tak myślimy z tej warszawskiej perspektywy, że no Saska Kępa to są te budynki jakby za tym, tymi okrąglakami, tak? A ja jakby tak patrząc trochę innymi oczami, no bo wydawnictwo Księży Młyn, które wydało moją książkę, jest z Łodzi. I tam właśnie jak rozmawialiśmy, no to właśnie padło takie hasło, że no tak, no te wille to trochę są wszędzie, tak? Może nie tak fajne, ale są w wielu polskich miastach. A takiej bramy właśnie z tymi półokrąglakami i tym wieżowcem, to nie ma nigdzie. To jest takie bardzo charakterystyczne.
4: No jest to taka ciekawa koncepcja wkomponowania też wejścia do Stadionu Narodowego, połączenie właśnie całego ronda. Ono jest mega też komunikacyjnie obciążone. Mamy i tramwaje, autobusy i ten ruch jest tam dość mocno intensywny. To jest jeden z tych projektów, bo to są lata 50., jeżeli mówimy... No,
5: początek, tak, to ten projekt powstawał jakby na raty. Najpierw tam miał stanąć właśnie tak zwany dom plastyka, tam gdzie dzisiaj jest ten jeden z tych okrąglaków zbudowany dla spółdzielni pracowników Ministerstwa Kultury. Tam miał być dom plastyka, który miał być takim punktem trochę wystawowym, miał być pracownie artystyczne, ale i to był bardzo socjalistyczny projekt. Lejkam go naprawdę w duchu socjalizmu.
4: No taki w ogóle niemieszkalny, a taki usługowo, kulturowo.
5: Tak, i to jakoś
4: to miało być pracownie, no tak.
5: Zrozumiałe, ale właśnie na etapie już powiedzmy murów parteru, czy pierwszego piętra, socjalizm się skończył i o ile wiele projektów albo dokańczano, jak Pałac Kultury na przykład, albo po prostu pozbawiano zdobień, jak wiele bloków, które na tych rysunkach architektów, one tam mają jakieś figury, bramy,
4: no tak, bo to
5: łuki,
4: była taka moda na te płaskorzeźby.
5: A potem je po prostu wykańczano jako takie znacznie spokojniejsze, tańsze też przez to, jakby nie podkreślając tego.
4: No ale gubili trochę ten sens. Tak. Dobra, ale Kuba, jeszcze, bo wiesz, goni nas czas, a chciałem cię zapytać o bardzo ważną rzecz. Lotnisko na Gocławiu, no to dla Saskiej Kępy byłoby to duże wydarzenie, gdyby to lotnisko, które działało po wojnie, stało się międzynarodowym portem. Taka była też koncepcja, żeby lotnisko Gocław to było lotnisko, które będzie międzynarodowym portem po wojnie.
5: Tak, i to miało duży wpływ na dzielnicę I to nie tylko przed wojną, kiedy planowano, że to będzie faktycznie główne lotnisko komunikacyjne dla Warszawy, ale także jeszcze w latach, na przełomie lat 60. i 70., gdzie na przykład to, że to lotnisko tam jeszcze było i ono już było wiadomo, że jest aeroklubowe, ale jeszcze nie było decyzji o zamknięciu go, to na przykład wpływało na to, jak wyglądały bloki, które wznoszono na osiedlu Kopernika, dzisiejszym osiedlu Ateńska, że one im bliżej lotniska, tym są niższe, dlatego żeby właśnie ta ścieżka schodzenia z samolotów nie była jakoś tam zaburzona. Więc jeszcze w latach 70. te bloki wznoszono dlatego w takiej formie, że było tam lotnisko. No, a później zamknięto i zbudowano osiedle. Ale to, że jakby przed wojną myślano o lotnictwie w trochę inny sposób. To nie było masowe. To nie tak jak teraz, że lotnisko to jest...
4: No wiem, co 10 minut samolot schodzi.
5: Tam tysiące ludzi w tym terminalu. Tam planowano ten terminal jakby ogromny, jak na ówczesne czasy, imponujący obiekt i chyba poczekalnie na 300 osób.
4: No było inne myślenie, no jakby tak, skala lotnictwa cywilnego, bo w ogóle nie...
5: Wysaską Kępę jakoś tam, jakby ono powstało w latach 30. w takiej formie, no to myślę, że byłoby do przeżycia. No a jakby ono zostało do lat, powiedzmy, obecnych lotniskich, no to by było koszmarem.
4: Niemożliwe, tym bardziej, że lotnisko z punktu widzenia logistycznego powinno być tak, jak jest obecnie, też w zachodniej części miasta, a nie wschodniej, no bo jednak to podejście z zachodu do lądowania musiałoby oznaczać przelatywanie na miastem, co jest w ogóle obecnie nierealne. To jest jedna z inwestycji, która mocno wpłynęła na rozwój Saskiej Kępy, która wprawdzie była tylko bliskim sąsiadem, no ale tak jak mówisz, miało to znaczenie. A druga kwestia to w latach 70. powstaje trasa Łazienkowska i jak gdyby rozpruwa nam tą Saską Kępę na pół.
5: No to prawda. I to, znaczy ten projekt jakby przeprowadzenia jakiejś tam trasy, to jest znów, to są lata, nawet końcówka lat 20., więc to z jednej strony...
4: Ten projekt nie był zaskoczeniem.
5: Nie był zaskoczeniem, okay. Tak, ale jakby no ostateczna forma była, bo jeszcze w latach 50. stawiano bloki wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych, jakby takie budując, jakby to miała być po prostu duża ulica, powiedzmy taka jak, no nie wiem, Puławska albo Kasprowicza, tak? Tam nie ma estakady, szybkiego ruchu, tylko jest to jakaś tam no, przelotowa, ale miejska ulica. A i tak postawiono te bloki. A później się okazało, że to będzie jednak trasa, która będzie...
4: Jak kluczowa arteria.
5: Jakby no, w pewien sposób łączyć Berlin z Moskwą, tak?
4: No i wał międzyszyński, który też, no słuchaj, do lat 90. wał międzyszyński to były dwa pasy. Ja pamiętam, bo jeździł tam autobus 140 chyba 6 czy 7 i pamiętam, że to jest autobus, który jak jechał wałem, no to wszyscy jechali z autobusem.
5: No, to jest jakby,
4: i to były lata 90. Dopiero to już, ten wał, który jakby... mamy teraz, właściwie ma jakąś przepustowość. Kiedyś to była po prostu pojedyncza trasa i to były lata 90. No,
5: budowa trasy Łazienkowskiej też oczywiście odbiła się na tym, jak wygląda wał międzyszyński i jakby jak o nim myślano. Chociaż akurat wał międzyszyński to już od jakby już od lat 30. miał być przelotową ulicą, więc to jakby powiedzmy nie było też, to też nie było zaskoczenie. Na Saskiej Kępie wiele tych tematów się nawarstwia i tak jest. No a kiedy zaczęto budować trasę Łazienkowską w latach 70., no to okazało się, że jej ta estakada będzie dosłownie no, kilka metrów od okien ludzi, którzy tam mieszkają już od powiedzmy 10 lat. Więc też tak zastanawiano się, jak to ugryźć. Tam miały być jakieś pomysły, żeby właśnie zmienić przeznaczenie tych bloków. Nic oczywiście z tego nie wyszło.
4: No, co więcej, dobudowuje się obecnie... No tak, ale dobudowuje się nowe, czyli jakby to, co dla innych byłoby wadą, mieszkanie przy 6-8-pasmowej dużej arterii komunikacyjnej jest uciążliwe. Okazuje się, że nie do końca, bo wybudowano przy Alei Stanów Zjednoczonych nowe budynki, buduje się dalej. Niestety wał międzyszyński też oddzielił Saską Kępę od Wisły. To była kiedyś taka dzielnica, gdzie były wille, które miały widok na Wisłę, na plaże, o których dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć, no ale przecież te plaże do dwudziestolecia międzywojennego, no to największy urok Saskiej Kępy, ale są do dziś, można z nich korzystać i w takie popołudnie jak dzisiaj można się wybrać na fajny spacer. Dziękuję Ci, Kuba, za wizytę w studio.
5: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
4: Jakub Jastrzębski był moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce, a ja żegnam się z Państwem, mnóstwo atrakcji w ten weekend, także miłego popołudnia i jeszcze bardziej leniwej niedzieli. Adam Tecław, do usłyszenia już za tydzień.
0: Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
8: Campus. Same sztosy.

0: Dzień dobry słuchacze i słuchaczki. Witam was w audycji o książkach albo poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska. Moją gościnią dzisiaj jest Paulina Frankiewicz, która przyjechała do nas z Krakowa. Nie pierwszy raz do studia Radia Campus. Jest moją ulubioną rozmówczynią, jeżeli chodzi o Alberta Camusa, ale akurat tym razem będziemy rozmawiać o festiwalu literackim. I to jest prywata, bo to jest mój ulubiony festiwal literacki. Festiwal Konrada w Krakowie, który odbywa się w 19-25 października w tym roku. I to jest taki festiwal, o którym ja mówię, odnosząc go do festiwalu OFF, jeżeli chodzi o muzykę. Czyli, że na niektórych festiwalach dostajemy wszystkie rzeczy, które już znamy z radia i jakby dobrze nam się przy nich klaszcze. I lubimy takie festiwale, niektórzy z nas, a niektórzy lubią jeździć na takie festiwale, na których połowy składu nie znamy. Nie wiemy, co to są za kapele, ale idziemy, bo wiemy, że wrócimy z czymś ciekawym i myślę, że czymś takim w kontekście literackim jest właśnie Festiwal Konrada. Bo jeżeli nawet nie znamy, a nie znamy, o czym będziemy zaraz rozmawiać, części gości, którzy przyjeżdżają, to i tak wyjeżdżamy z jakimś dużym zasobem nowych pomysłów literackich. No właśnie, ty jesteś świeżo upieczoną dyrektorką Festiwalu Konrada. Od tego roku się nim zajmujesz. Powiedz mi, bo ja bardzo mi się podoba hasło przewodnie i temat tegorocznej edycji. Powiesz mi, jak to brzmi i o co chodzi?
1: Tak, ale to ja mam kilka rzeczy. Po pierwsze, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po pierwsze, dzień dobry.
1: Po drugie, cieszę się bardzo, że to jest twój ulubiony festiwal literacki, bo mój też. I ogromnie się cieszę, że mogę go robić. Także to jest wielka, wielka ekscytacja i przyjemność, że po tych latach uczestniczenia i wyczekiwania każdego października po prostu teraz mogę być osobą, która odpowiada za program tego festiwalu. Dla mnie to też zawsze było odkrywanie i wciąż nim jest. Także to jest świetne, że też miałam mnóstwo odkryć podczas przygotowania programu tej edycji, która nosi hasło nieposłuszeństwo, odpowiadając na pytanie, więc to jest tegoroczna idea. I mam nadzieję, że i poprzez książki, o których będziemy rozmawiać, a przede wszystkim autorki i autorów, bo to są opowieści też o tych postaciach, a nie tylko o konkretnych tytułach, to jest właśnie jedna wielka opowieść, będziemy różne aspekty tego hasła odkrywać wspólnie.
0: Nieposłuszeństwo jest jedną z moich ulubionych aktywności w ogóle. Bunt, nieposłuszeństwo, chodzenie wbrew, tyłem, w bok i tak dalej. Wiem, że ty też lubisz to i w literaturze, i w ogóle, bo już nie będę kadzić Paulinie, ale Paulina jest taką osobą, która od kiedy się znamy, cały czas wykonuje jakieś takie gesty sprzeciwu wobec rzeczywistości w swojej drodze. Chciałam powiedzieć karierze, ale nie wiem, czy możemy w kontekście kultury i literatury mówić o karierze.
1: Ja nie lubię tego słowa.
0: Na swojej drodze życiowej, zawodowej. Co znaczy nieposłuszeństwo w kontekście literackim? Czy to chodzi o to, żeby nie czytać książek?
1: Jeśli kogoś to unieszczęśliwia, no to jasne, niech nie czyta. Mnie raczej chodzi o to i to jest taka idea, którą opisała wspaniale Azar Nafisi, o której też piszę, mimo że na festiwalu się niestety nie pojawi. Czyli o tym, że literatura sama świata nie zmieni, ale w spotkaniu człowieka z danym tytułem, i może to być dowolna książka, może wywołać rewolucję, może być rebelią. I niekoniecznie chodzi tutaj o opowieści, gdzie bohaterki, bohaterowie się buntują, takie też, ale za każdym razem, kiedy konfrontujemy swoje zdanie z innym i kiedy podchodzimy z otwartością do tego, to jest to właśnie to niebezpieczne czytanie i możliwość dopuszczenia innych zdań, innych światopoglądów, wyjścia ze swojej strefy komfortu po to, żeby nawet jeśli nie zmienimy swojego zdania, to żeby zobaczyć, zauważyć, że są inne sposoby działania, niekoniecznie lepsze czy gorsze, po prostu inne. I właśnie taka odwaga niewartościowania wszystkiego i powiedzenia też nie wiem, to ja myślę, że to literatura może nam też dać i w ogóle obcowanie z drugim człowiekiem, gdzie czytanie możemy właściwie rozpatrywać w dwóch planach. Bardzo takiej wsobnej czynności, która jest bardzo intymna, bardzo właśnie taka jednostkowa, pozwala nam uciec ze świata albo kontemplować świat, ale właśnie osobiście, ale też budowania społeczności, wspólnoty osób, które czytają, ale też tych, które nie czytają z różnych powodów, ale ta opowieść, która przekracza kartki papieru, może rezonować właśnie w tej grupie. Więc myślę, że festiwal jako przestrzeń, właśnie spotkanie jest takim momentem, żeby nawet dla osób, dla których literatura nie jest najważniejsza na świecie, pokazać, że właśnie są różne punkty widzenia i być może coś w nich otworzyć.
0: No właśnie to jest takie podejście, które jest mi bardzo bliskie, no bo faktycznie w Polsce wydaje mi się, że przez lata w ogóle był pielęgnowany i przekazywany z ust do ust taki stereotyp osoby piszącej, jako osoby siedzącej głęboko w lochu, w dziurawym swetrze, pozbawionej kontaktu z tlenem i słońcem, ale też osoby czytającej, jako takiej osoby, tego pinglarza, tego okularnika, który po prostu siedzi też w tym takim sweterku, po prostu zgrzebnym gdzieś tam sobie na fotelu pod kocem i pije herbatkę, czyta książkę i w ogóle nie wychodzi do ludzi i nie ma kontaktu z rzeczywistością. I takich przykładów w literaturze, ale też w popkulturze, w filmach, serialach i tak dalej, jest mnóstwo. Już nie mówiąc o kabaretach, które też potrafią się wyśmiewać z osób czytających. Ale powoli jakby chyba zaczynamy rozumieć, że ta społeczność czy wspólnota czytających ludzi jest ogromną siłą i właśnie festiwale czy spotkania, czy nie wiem, kluby książki, które są coraz popularniejsze teraz, nie tylko kochani słuchacze i słuchaczki, dlatego że Dua Lipa prowadzi swój klub. Kluby czytelnicze w Polsce są prowadzone przez mniej znanych ludzi niż ona od lat. Czy od dziesięcioleci, więc to nie jest nowe zjawisko, że to jakoś wszystko chyba powoduje, że ten, mam nadzieję, że powoduje, że ten stereotyp tego takiego zgrzebnego czytania może po trochu się kończy i może przez to jakoś więcej ludzi będzie zachęconych do tego aktu czytania. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, bo ja uważam w ogóle, że spór jest czymś bardzo twórczym. I to w ogóle nie chodzi o to, żeby podobały nam się te same książki i żebyśmy wszyscy się ze sobą zgadzali. Właściwie ten moment, to rezonowanie i to pokazywanie, że te punkty widzenia są bardzo różne,

0: I być może zostanie na czymś innym, być może czegoś jeszcze posłucha, być może spotka kogoś, kto coś w nim otworzy, więc po prostu... No to jest bardzo oczywista rzecz, ale te stereotypy, klisze naprawdę absolutnie
1: to jest oczywista rzecz dla nas, tak. Ale uważam, że to jest właśnie to jest ta nasza taka, jak każda bańka, przyjemna, różowa, mieniąca się, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że my jesteśmy takimi trochę też entuzjastkami czytania.
0: Z pewnością.
1: Nie jesteśmy obiektywne wobec ani tej grupy czytających, ani grupy piszących. Natomiast takie powszechne przekonanie o tym, czym jest książka, wydaje mi się być jednak mimo wszystko cały czas takie, że to jest taka rzecz, która jest zamykająca, oddalająca od świata. I tak naprawdę przeznaczona dla tych, którzy nie mają innego, jakby nie mają życia, tak? Nie masz życia, no to czytasz książki. Ale to zaraz sobie poopowiadamy, bo jest dużo różnych chyba wątków, które chciałabym poruszyć, ale teraz musimy zrobić przerwę na piosenkę, żebyście, kochani słuchacze i kochane słuchaczki, mogli się skupić z powrotem na naszej rozmowie, więc teraz piosenka, a potem wracamy do rozmowy o książkach.

0: Wracamy do rozmowy w audycji albo poczytam z Pauliną Frankiewicz. Rozmawiamy o Festiwalu Konrada, który jest przed nami dopiero w październiku, pod koniec października. W ogóle nie wiem, czy to jest jakieś takie perwersyjne myśleć i opowiadać o październikowym wydarzeniu, jak jeszcze nie rozpętało nam się lato do końca?
1: Wiesz co, ja jestem w zupełnie innym planie.
0: Ja wiem,
1: mój mózg jest gdzie indziej i już jest tak od jakiegoś czasu. Więc
0: już jesteście w jesieni.
1: Tak, ja już dawno jestem w jesieni, a nawet już trochę w trzech następnych jesieniach, także jest dobrze.
0: To musicie bardzo postarzać, uważaj. Jesień jeszcze na szczęście daleko, daleko, daleko przed nami. Jeszcze czekamy na piękne, rozbuchane lato. Ale nieposłuszeństwo jest jakby tematem tegorocznej edycji Konrada, tematem przewodnim, a nieposłuszeństwo wydaje się mieć swoje najpiękniejsze spełnienia latem, więc może jakoś będzie to jednak pasowało jedno do drugiego. Powiedziałyśmy trochę przed przerwą o Festiwalu Konrada i o tym, że ty się starasz programem Konrada i też ludzie, którzy tworzyli Festiwal Konrada wcześniej, przez lata tworzyli jakąś taką wspólnotę właśnie tych ludzi czytających książki. I ja na Festiwalu Konrada, ja tam przyjeżdżam oczywiście również z powodów towarzyskich, wiadomo, bo Kraków, bo wszyscy ludzie tam się zjeżdżają, Festiwal Konrada ma swoich fanów i fanki. Zjeżdżamy się tam tłumnie, ale też chodzę sobie na te spotkania i są takie spotkania, na które idę, bo po prostu jakby, no nie wiem, albo mi się tytuł spodoba, albo akurat jestem w tym miejscu i się okazuje, że jest następne spotkanie. I dzięki temu odkrywam bardzo ciekawych pisarzy. Na przykład, no i teraz znowu, żeby nie pomylić nazwiska, Mariana Enriquez. Tak się nazywa?
1: Tak się nazywa.
0: Zawsze
1: wspaniała
0: mówię
1: pisarka.
0: Odwrotnie. Enrique Martinez. Mariana Enriquez. Wspaniała pisarka, na którą bym pewnie nie trafiła. Słyszałam o niej, ale nie brałam jej do ręki. Po Festiwalu Konrada została jedną z moich ulubionych pisarek. I takich przykładów oczywiście można mnożyć. Jest tam też miejsce nie tylko dla zagranicznych autorów, ale też dla autorów polskich, co też jest bardzo ważne. Ale trochę wróćmy do tej wspólnoty. Jaki ty masz pomysł na to, żeby jakby kontynuować budowanie tej wspólnoty konradowej?
1: Przede wszystkim to, o czym już wspomniałam, zależy mi bardzo na tym, żeby ten program był bardzo różnorodny i żeby przebijać bańki, doprowadzać do spotkań osób, które być może wcześniej się jakoś tam mijały. Mam nadzieję też, że tytuły, które wymyśliłam wobec tego dadzą radę i że coś cię pod tym względem zainspiruje. Ale myślę sobie, że to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby tę przestrzeń konfrontowania różnych literatur, różnych języków literatury jest bardzo ważna. Czyli, nie wiem, żeby zestawiać poezję z prozą. Komiks z literaturą wysoką. Nienawidzę tego słowa.
0: Okropne
1: i w ogóle
0: słowa.
1: Nie uważam, żeby istniało coś takiego jako literatura wysoka i niska, więc mówię to celowo i ironicznie. Więc żeby na poziomie sceny też przenikały się bardzo różne światy po to, żeby różni ludzie spotkali się w publiczności. Być może, żeby nawiązała się z tego jakaś nowa energia, jakaś nowa jakość. Tak samo komiks można zestawić z dowolnie inną dziedziną i działką literatury, więc dla mnie bardzo ważne jest to przenikanie się światów na bardzo różnych poziomach. Wątek muzyczny również pojawi się w tym roku na festiwalu, więc tak, myślę, że wszystko, co dzieje się wokół literatury, wszystko, co jest literaturą, jest opowieścią, która ma po prostu różne języki. Umożliwienie spotkania się tym językom jest czymś bardzo ważnym, bo umożliwia też spotkanie się różnym ludziom. Zarówno tym, którzy Festiwal Konrada znają od lat, jak i tym, którzy pierwszy raz się na nim pojawią. Albo jak ci, którzy w tym roku być może już nie będą mogli, ale usłyszeli o nim i pojawią się później. Też zależało mi na tym bardzo, żeby festiwal nie był tylko przekrojem nowości książkowych, żeby to były tytuły, które być może już są od jakiegoś czasu na rynku, może nawet bardzo dawno, albo może nie pojawiły się jeszcze w Polsce, ale żeby też wyrazić to nieposłuszeństwo, przekraczając właśnie przegląd nowości, po to, aby móc stworzyć bardzo spójną, ale też taką wielowymiarową opowieść o tym, czym jest nieposłuszeństwo i jakby czym może być też dla nas.
0: Jest, teraz mi się przypomniało to wspaniałe hasło naszego radia, ukochanego Radia Campus, które brzmi rytmy, nie algorytmy. Wydaje mi się, że gdzieś tam Festiwal Konrada też przeciwko tym algorytmom występuje, no bo jednak mimo wszystko troszkę, znaczy nie troszkę, żyjemy w takiej rzeczywistości, która jest kreowana w zasadzie przez to, co nam ktoś podaje, tak? Dzięki algorytmom, przez algorytmy, za ich winą, dostajemy bardzo konkretne rzeczy do naszego świata w ogóle, no bo to już zaczyna tak funkcjonować. I trochę czasami, oczywiście już się o tym od jakiegoś czasu mówi, że nie jesteśmy krytyczni wobec tego i przyjmujemy po prostu to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. I tak samo jest niestety z literaturą, tak? Jeżeli książka jest popularna, no to jest jakby cały Instagram na przykład w tej jednej książce, tak? Wszyscy dziennikarze prowadzą rozmowy z tą samą osobą. We wszystkich programach jest ten sam autor czy autorka. I to jest zrozumiałe z jakiegoś tam powodu, natomiast dla czytelników i czytelniczek poszukujących nieciekawe, w takim sensie, że nieodkrywcze.
1: To jest zrozumiałe tylko dla logiki pieniądza, powiedzmy to wprost.
0: Tak, dla logiki pieniądza i logiki kliknięć. Tak. Bo to jest
1: za tym stoją pieniądze ostatecznie.
0: Popularność i takie właśnie ilość, walka o to, żeby dużo osób oglądało coś, a nie, żeby to były wartościowe osoby w takim sensie. Tak. Takie, które są właśnie refleksyjnymi odbiorcami, odbiorczyniami. I ten Festiwal Konrada faktycznie od jakiegoś czasu, od kiedy ja go znam, a pewnie nie od początku, w sensie nie od początku ja go znam, ale od kiedy go znam, jest takim festiwalem, który proponuje właśnie rzeczy nie tylko z tej wierchuszki literackiej, ale też takie, które są niszowe i no, nie wiem, czy wcześniej było tak, że to były rzeczy, które już wychodziły jakiś czas temu.
1: Zdarzało się też, tak.
0: Natomiast wydaje mi się to super ciekawe, żeby przypominać po prostu książki, co też teraz jest takim chyba... Ja we wszystkim upatruję teraz trendów, ale wydaje mi się, że jest taki trend trochę, żeby właśnie odgrzebywać jakieś rzeczy, które były, minęły. Na przykład w kinie to jest realizowany przez wspaniały festiwal, Timeless Festival, który właśnie jakby puszcza klasykę, ale puszcza też filmy sprzed 20 lat, które dla mnie są nowe, a dla niektórych ludzi nigdy nie mogły być zobaczone, bo nie ma ich na streamingach na przykład. I to znowu jest to samo. Czy Festiwal Konrada też będzie takim właśnie... takim timeless festival, żeby pokazać też takie rzeczy, które zniknęły z półek, a nie są klasyką, zniknęły z półek, a są potrzebne?
1: Bardzo bym chciała. To jest 18 edycja, więc było już ich dużo. Mamy takie hasło, które jest wpisane w to nasze C konradowe. Już pełnoletni, wciąż nieposłuszni, więc myślę, że warto z tej tradycji, z tej w ogóle całej kopalni wspaniałych postaci, wspaniałych osób, które już pojawiły się na festiwalu, bo będzie też kilka powrotów. Osób, które absolutnie pasują do tegorocznej edycji, ale też kiedyś na festiwalu się pojawiły, chociaż nie to chciałam właściwie teraz wyciągnąć. Dla mnie po prostu pokazanie tego, że te opowieści sprzed lat wciąż działają, to jest jednoznaczny sygnał do tego, że literatura dobra się nie starzeje i że nie ma żadnej daty ważności. I mimo, że logika rynku jest zupełnie inna, to właśnie no, idźmy pod prąd i pokażmy, co w tych opowieściach wciąż działa i dlaczego warto je czytać. A ktoś może uznać, że nie i to też będzie w porządku, ale po prostu jakby pozwólmy literaturze mówić i pozwólmy właśnie oddać głos nie tylko tym najnowszym rzeczom, nie tylko tym najgłośniejszym autorom. Nagroda Konrada też służy temu. To już będzie 12 rok, kiedy zostanie przyznana. Najlepszy debiut
0: muszę
1: minionego roku.
0: Pytanie, czy tak. Wreszcie jakiś mężczyzna dostanie Nagrodę Konrada?
1: Ja tego nie wiem, nie jestem w kapitule i bardzo się cieszę, że tutaj tego nie ma.
0: Nie jestem szaloną obrończynią mężczyzn w literaturze, natomiast Nagroda Konrada jest znana z tego, że jako jedyna nagroda w Polsce wierzę w to, że absolutnie w sposób niezawisły i niezaplanowany od lat nagradza kobiety i tylko kobiety są laureatkami Nagrody Konrada. Już powstają właśnie takie hasła, przyznajcie w końcu jakimś mężczyźnie.
1: Może to będzie to nieposłuszeństwo.
0: Może to będzie to nieposłuszeństwo. Ale faktycznie jest tak, że dostają młode pisarki, młody dorobkiem, bo to jest nagroda za debiut. No i tylko dziewczyny, także trochę wbrew temu, co się dzieje w ogóle na polu literackim od tych 18 lat, to Konrad zawsze jakoś tak właśnie trochę wbrew, nie?
1: To prawda, ale bardzo ważne jest też to, że wśród książek finalistek połowa głosów to głosy publiczności. To jest nagroda, która oddaje głos czytelniczkom i czytelnikom. Myślę, że to jest też bardzo ważne i niepopularne. Jednak rzadko mamy taką możliwość. Czasem obok nagrody, gdzie kapituła wyłania książkę laureatkę, istnieje nagroda od jury. Tutaj jest to od razu podzielone i to jest też po prostu sprawdzanie tego, jak czytelniczki i czytelnicy odebrali daną książkę i co z nimi zrobiła. Więc bardzo lubię to w tej nagrodzie.

0: Godzina 13.30, Alicja Stodulska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Budanowem. Wizyta papieża w Madrycie. A tęczenie powróci na plac Zbawiciela.
1: Wiadomości.
0: Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego. Po zakończeniu rozmów oświadczył na portalu X, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Jednak jak podkreślił, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MONU zaapelował w tym tygodniu do władz Ukrainy o ponowne rozważenie swojej decyzji.
2: Dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach. Tego bólu nie da się unieważnić. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem.
0: Jak wicepremier podał, na spotkaniu z Kirillem Budanowem jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Papież Leon XIV przybył do Madrytu, przy czym rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Rozpoczęły się ceremonie, a hiszpańska para królewska wraz z premierem powitali papieża na lotnisku. Papież w rozmowie z prasą odniósł się do wielu tematów, w tym do wojen w Ukrainie i Libanie, a także do sprawy pedofilii w kościele. Podkreślił, że w czasie swojej wizyty w Hiszpanii spotka się z ofiarami nadużyć. Władze Madrytu szacują, że w głównych uroczystościach z udziałem papieża weźmie tam udział około 1,8 miliona osób. Stolica płonęła kilkukrotnie, aż w końcu w 2015 roku władze miasta zdemontowały ją na stałe. Projekt Nowa Tęcza, wybrany przez mieszkańców Warszawy w ramach budżetu obywatelskiego, prawdopodobnie nie powróci na plac Zbawiciela. Jego realizację zablokowały spory dotyczące praw autorskich. Przedstawiciele Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przypomnieli w mediach społecznościowych, że tęcza Julity Wójcik stanowi część kolekcji instytucji. Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego nie uwzględnia tych praw. Choć miasto analizowało różne alternatywne rozwiązania, to nie spotkały się one z akceptacją autora projektu. Aktywiści LGBT+ zapowiedzieli protest w tej sprawie. Rusza kolejna odsłona kampanii Uwaga Upały. Cykliczna akcja organizowana przez miasto stołeczne Warszawa to odpowiedź na rosnące zagrożenia zdrowotne związane z wysokimi temperaturami. W ramach akcji stolica udostępnia mapę tak zwanych miejsc chłodu. Na terenie wszystkich dzielnic jest około 150 takich punktów. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki i domy kultury. Te miejsca umożliwią odpoczynek, skorzystanie z wody pitnej czy z toalety. Kampania obejmuje także działania edukacyjne i informacyjne w mediach.
1: Same sztosy.

0: Wracamy teraz do rozmowy o festiwalu Konrada, festiwalu, który odbywa się pod koniec października w Krakowie, ale bardzo warto jest na niego pojechać i bardzo warto jest posłuchać o nieposłuszeństwie, a o tym wszystkim opowie nam Paulina Frankiewicz.
1: Audycja o książkach albo poczytam.
0: Gadamy sobie tak przyjemnie, ale Paulina nic nam nie powie. W sensie, że jeżeli ktoś się spodziewa, że zaraz dostaniemy jakąś soczystą garść nazwisk autorów i autorek, nie. Jest to tajemnica. Do kiedy to jest tajemnica?
2: Do 23 czerwca.
0: No więc 23 czerwca dopiero przed nocą świętojańską dostaniemy informację o tym, co się będzie na festiwalu Konrada działo. Więc warto na to poczekać. No ale zakładam, że będzie dużo zagranicznych autorów, no ale przecież... Nie tylko zagranicznymi autorami literatura żyje, prawda?
2: Tak, a propos tych przenikań się światów, to może jeszcze dopowiem, bo to być może jest nowe, właściwie nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale zależało mi na tym, żeby też na scenie spotkali się polscy i zagraniczni pisarze i pisarki. Mm-hmm. W jednych debatach, żeby pokazać, że ta nasza literatura nie jest czymś gorszym, nie jest czymś, co... Tak, nie jest absolutnie czymś, co nie wiem, wypełnia czas w godzinach, które są mniej atrakcyjne, bo ludzie są wtedy w pracy. Tylko żeby po prostu pokazać, że bez względu na to... To znaczy inaczej. To jest bardzo ważne, skąd piszemy, jaka jest szerokość i długość geograficzna miejsca, którym tekst powstaje, bo można go tak przeczytać, ale uniwersalne są pewne wartości, zjawiska, problemy i spotkanie też właśnie takie międzynarodowe, bo taki jest ten festiwal literatury polskiej z literaturą zagraniczną, wymiana tych głosów, myślę, że też jest czymś ważnym i pokazuje też osadza Polskę w świecie.
0: No właśnie to jest coś dla mnie bardzo ważnego, no bo ci, którzy słuchają audycji, wiedzą o tym, że ta literatura polska, ja jej będę bronić, póki starczy mi sił, a bronić nie dlatego, że jest czego bronić, tylko dlatego, że jednak mimo wszystko Polacy chętnie czytają zagraniczne książki. Wszystkie możliwe raporty sprzedażowe i raporty czytelnictwa to pokazują, że bardziej cenimy te książki, tak, zagraniczne, głównie z tego kręgu anglojęzycznego nadal, cały czas. Mimo, że robimy jakieś tam wycieczki kryminalne do Szwecji, a tam, nie wiem, jak literatura awansu społecznego to Francja i tam się coś zaczyna, tak, robić takiego. No ale jednak mimo wszystko ta polska literatura jest traktowana przez Polaków po macoszemu. Ja mam taki hashtag u siebie na Instagramie: polska młodzież czyta polską prozę. I uważam, że tak powinno trochę być jednak mimo wszystko. I bardzo bym chciała, żeby na festiwalu Konrada ta polska proza też była właśnie takim, no nie, właśnie nie z zapchaj dziurą, nie takim elementem, który po prostu jest, no bo musi być, tylko czymś takim, z czego może być dumnym.
2: No to mamy zgodność. Przede wszystkim ja nie uważam, żeby istniało coś takiego jak literatura polska, literatura francuska, literatura jakaś tam. Jasne, ona powstaje, tak jak już mówiłam, w danym miejscu, ale no, ona jest bardzo niejednorodna. Jak sobie popatrzymy na to, co powstaje w Polsce, to, czy w dowolnie innym miejscu, to są bardzo różne rzeczy. Jasne, wyciągamy z tego trendy, wskazujemy jakieś tematy, jakieś obszary zainteresowań, zawsze tak jest, ale gdybyśmy poszukali w świecie, to ludzie też piszą na te tematy. Mm-hmm. Więc no myślę, że to byłby dobry eksperyment, żeby zdjąć książką okładki i dostać kilka
0: blind
2: rzeczy
0: reading
2: po polsku, tak, jak najbardziej. I żeby po prostu popracować z tekstem, to znaczy przeczytać go bez żadnych zapatrywań, kto inny co na ten temat uważa, gdzie ta książka powstała, co się z nim działo i kiedy została napisana. Po prostu jakby oddać się lekturze, no bo tu chodzi o opowieść.
0: Co jeszcze będzie takiego poza literackiego na Konradzie? Wiem, że nie możesz powiedzieć, co będzie w programie, no ale czy będą jakieś takie aktywności? Możesz na pewno powiedzieć o stałych punktach programu Konradowego, czy na przykład o lekcjach czytania?
2: Tak, lekcje czytania to jest fantastyczny format, bardzo też mi bliski, jeśli chodzi o ideę, ponieważ jest to zrywanie z przekonaniem, że istnieje jedna słuszna, właściwa interpretacja, zazwyczaj ta, którą proponuje nam się w szkole, bo klucz jest skonstruowany tak, że oczekuje od nas konkretnej odpowiedzi i konkretnego sposobu odczytania. Lekcje czytania sprzeciwiają się temu. To jest bardzo nieposłuszna idea, bo pokazują, że każdy z nas może czytać tekst inaczej i to jest świetne, jeśli w różny sposób go rozumiemy. I nie chodzi tutaj absolutnie o to, żeby oderwać, nie wiem, wiedzę o danej epoce, jeśli tekst powstał kiedyś, czy żeby absolutnie nie interesować się biografią autora. Jakby to wszystko, jakby nie chodzi o to, żeby zawieszać to, kim my jesteśmy, jaką mamy wiedzę o świecie, ale żeby po prostu wejść możliwie głęboko w ten tekst i skonfrontować swój punkt widzenia z innym, mając tę świadomość, że nikt nie powie nam, że to, co powiedzieliśmy, było głupie. Albo, że Że nie wiem, że było naiwne, albo że no nie wypada nam po prostu czegoś takiego pomyśleć. Jakby to jest taki moment, taki czas, kiedy grupa spotyka się z osobą, która taką lekcję prowadzi i wraz z tą osobą właśnie wszyscy poszukują odpowiedzi na pytania. I te odpowiedzi mogą być bardzo różne, zazwyczaj takie są. I ja prowadząc na przykład też warsztaty w różnych miejscach, a będę miała też przyjemność poprowadzenia jednej z lekcji czytania, na co bardzo się cieszę. Ja zawsze wychodzę mądrzejsza i bogatsza, to jest może takie słowo, które różnie nam się kojarzy, ale myślę, że to jest właściwa rzecz, że jakby zawsze pojawi się coś, o czym ja nigdy nie pomyślałam i to jest wspaniałe. Ja mogę się z tym nie zgadzać, może to do mnie nie trafiać, ale to bardzo dużo daje do myślenia i po prostu jest taką przestrzenią refleksji jeszcze bardzo, bardzo długo. I to, co mi się też kojarzy z Nieposłuszeństwem i z Konradem w ogóle, z festiwalem, ale też z postacią Józefa Konrada, który też chciałabym, żeby było go więcej, żeby trochę powrócił do tego festiwalu, to właśnie taka samodzielność i krytyczność myślenia, to, że jakby ja nie powiem tego, czym jest nieposłuszeństwo, jak należy je rozumieć. Jakby każdy z nas musi, jeśli będzie chciał, może tę ideę zrozumieć po swojemu. Jakby to, co ja proponuję przez program, to są właśnie tylko propozycje i otwarcie pewnych ścieżek. To, kto i jak sobie z tego skorzysta, to jest absolutnie indywidualna sprawa i to jest najfajniejsze.
0: Nieposłuszeństwo też jest, może dotyczyć samego aktu czytania. W sensie możemy być nieposłuszni sami wobec siebie we własnym domu czytając, bo na przykład możemy sięgnąć właśnie po książkę, którą ktoś nam polecił, a która nas w ogóle nie interesuje, bo są takie książki i one potrafią zaskakująco dużo dać nam nowych rzeczy. No ja miałam parę razy w życiu takie sytuacje, że zabierałam się za książkę, która na temat, który mnie nie interesuje, z różnych powodów, nie wiem. Czasami po prostu chyba potrzebowałam odmiany i okazała się ta książka być niezwykle ważna. I to, co ty powiedziałeś, że wychodzisz bogatsza z tych spotkań. Ja rozumiem, o czym mówisz, jak mówisz, że to jest dziwne słowo. Jeszcze jest słowo...
2: Jak coś nas ubogaca.
0: Ubogacone, właśnie chciałam powiedzieć, to jest jakby... Tak. Od razu mi się zęby zaciskają. Ale jest coś takiego w rozmowie o książce. Jeżeli ona jest jeden do jednego, jeżeli ona jest jeden do dwóch, albo nie jeden do dwóch, to może nie, no ale jakby rozmawiamy w grupie mniejszej, większej, w wielkiej grupie, tak? W takiej, którą jest na przykład publiczność na Konradzie, bo tam przecież potrafi się zgromadzić. Jaka jest wielkość tej największej sali?
2: No niespełna 300 osób.
0: Niespełna 300 osób, które słuchają o książce i były takie spotkania przecież, tak. na które było... I jest to 300 osób, które słuchają, co się mówi o książce i każda z nich ma absolutnie swoją perspektywę. Może co innego wynieść z tej rozmowy, może wziąć sobie jakieś zdanie z tej rozmowy, tak samo jak z lektury książki i jak to mówi Michał Sufin, obracać sobie je w głowie, we własnym zakresie. I być może przestanie słuchać w pewnym momencie tego spotkania, ale to jedno zdanie będzie na tyle ważne, że zajmie ją.

0: Wracamy teraz do rozmowy o festiwalu Konrada, festiwalu, który odbywa się pod koniec października w Krakowie, ale bardzo warto jest na niego pojechać i bardzo warto jest posłuchać o nieposłuszeństwie, a o tym wszystkim opowie nam Paulina Frankiewicz.
1: Audycja o książkach albo poczytam.
2: To jest też taka osobliwa, myślę, edycja, bo to nieposłuszeństwo jakby... Myślę, że teraz możliwie silnie sprzężona jest postać osoby piszącej z książką, która powstaje. Jakby, że jest to też pewna postawa, pewien wyraz, sprzeciw, bunt, konformizm lub non. Więc właśnie to hasło pozwala na też wyjście z cienia osób, które piszą. Jakby patrzymy sobie na kulturę, to są najmniej rozpoznawalne osoby, prawda? No bo właśnie często obcujemy z ich tekstem, tylko no, muzyka, dużo więcej jest szans nawet na poziomie, nie wiem, teledysku czy czegokolwiek, zobaczenie jak ta postać wygląda. Pisarze i pisarki to nie są najbardziej rozpoznawane osoby świata, więc poza tym, że one oczywiście wychodzą fizycznie na scenę i mogą mówić, to też jakby ten Konrad staje się trochę taką agorą, gdzie oni mogą no, wyrazić też swoją postawę.
0: No właśnie, bo ta rozmowa o książce, bo te konradowe spotkania, te najlepsze konradowe spotkania przez te ileś tam edycji, na których ja byłam, to są bardzo często spotkania, które nie dotyczą, znaczy oczywiście są z pisarzem, który napisał ostatnio jakąś książkę rozpoznawalną albo mniej, ale one bardzo często, te właśnie mówiąc o tych najlepszych, mówię o tych, które wykraczają poza tę książkę i zaczynają być spotkaniami z ciekawą osobą. To mi się kojarzy z jakimś formatem spotkania z ciekawą osobą, ale trochę tak jest, nie? Że oni mają naprawdę dużo do powiedzenia i to nie musi być, to nie muszą być rzeczy takie bardzo mocno sprzężone z aktualnymi problemami świata, no bo to nie o to chodzi. Zresztą ja na przykład nie lubię książek, które jakby są bardzo w trendzie pisane.
2: Też takie reakcyjne pewnie.
0: Takie reakcyjne.
2: Bo one za chwilkę się zużyją.
0: Raz, że się zużyją, a dwa, że ja no już mam trochę dosyć świata, więc ja uciekam w literaturę przed tym właśnie światem. Ale i tak to potrafią być spotkania, które są bardzo ciekawe. Też na przykład tak terapeutycznie dla ludzi, którzy w nich uczestniczą. I wiem o tym, że po rozmowach z ludźmi, którzy uczestniczyli w różnych spotkaniach na Konradzie, że oni czasami wychodzą na tacy wstrząśnięci. Na jakimś poziomie swojego jestestwa, czasami bardzo osobistym. Więc to też jest taki ciekawy aspekt tych słuchania o czytaniu. No bo samo czytanie wiadomo, tak, że potrafi... Znaczy nie wiem, czy wiadomo. Mówimy tym, którzy są nieprzekonani, że czytanie potrafi coś takiego zrobić. Nie? Wstrząsnąć nami po prostu. I to nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu.
2: W takim również pewnie.
0: W takim też, oczywiście.
2: Tak, to jest bardzo ważne, że żadna z tych rozmów nie będzie... Bo to nie jest właśnie prezentacja nowości, prezentacja jakiegoś tytułu.
0: To nie jest promocja
2: tytułu.
0: Książki.
2: Absolutnie. To jest rozmowa na temat, to jest rozmowa o nieposłuszeństwie w bardzo różnych kontekstach. Dla mnie też bardzo ważne było to, żeby nie zatrzymać się na tym najbardziej oczywistym nieposłuszeństwie. Jakby żyjemy w bardzo brutalnym świecie, który można nazwać złym, równocześnie też pięknym i dobrym, ale no, blisko nas dzieje się wojna, toczą się różne konflikty i tym pierwszym pewnie skojarzeniem w stosunku do nieposłuszeństwa jest to nieposłuszeństwo polityczne. Ten akt oporu rozumiany bardzo wprost. O nim też będziemy rozmawiać, ale bardzo ważne dla mnie było, żeby osadzić tę ideę, tak jak zawsze to się odbywało, możliwie blisko nas i pokazać, czym może być nieposłuszeństwo i sprzeciw w uznawanej, uchodzącej za bezpieczną, wygodną, komfortową Polskę 2026, tak? W świecie, gdzie po prostu no, żyje się lepiej niż wcześniej, obiektywnie, kiedy na to popatrzymy, tak? Jeśli chodzi o możliwości, jeśli chodzi o technologię. Ale właśnie sam chociażby fakt technologii buntu maszyn i buntu wobec maszyn, to już jest rzecz, która dotyczy każdego z nas. Powstrzymanie się od działania, czyli zaniechanie. Bardzo nieoczywisty, myślę, sposób nieposłuszeństwa, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że działamy, robimy. Robimy wciąż.
0: Tak,
2: ja
0: tak,
2: też.
0: Tak, oczywiście, że tak.
2: A zastanowienie się nad tym, że być może powstrzymanie się od działania nie jest rezygnacją, ale jest właśnie decyzją i jest też aktem, to jest też taki aspekt, który na przykład chciałabym jakoś tam doświetlić. Także tych ścieżek i pomysłów jakichś podrzucanych z mojej strony będzie bardzo dużo. Wyobrażam sobie i bardzo bym tego chciała, żeby każdy po swojemu to zinterpretował i jakoś właśnie odczytał to tak, jak będzie mu to pasowało.
0: Że nieposłuszeństwo jest spektrum? Że jest po prostu
2: to ładne.
0: Że nieposłuszeństwo może być zacząć się od takiego najmniejszego aktu po prostu, nie wiem, właśnie nie wyrzucenia papierka na chodnik, a skończyć na wywołaniu rewolucji, tak?
2: Tak jest.
0: Więc mam nadzieję, że w tym programie Festiwalu Konrada ani nie będziemy rzucać papierków na ziemię, ani nie będziemy, czy raczej będziemy je podnosić, nie będziemy wywoływać rewolucji, chociaż cały czas mam ze swoim starym serduszku nadzieję na to, że jednak dożyję jakiejś porządnej rewolucji.
2: Przede wszystkim jakby nieposłuszeństwo zaczyna się od ruchu myśli. Jakby to jest
0: bardzo... ładnie powiedziałaś, tak?
2: Dziękuję, napisałam to też w swoim tekście.
0: No właśnie, więc... może byśmy odesłały też zainteresowanych do tekstu, który napisałaś, który jest tak jakby manifestem tegorocznego Festiwalu Konrada, coś takiego?
2: Tak, właściwie tak.
0: Czy można znaleźć ten tekst w internecie, czy on wisi sobie?
2: Tak, w magazyn Konrad, bo o nim właśnie mówimy, ukażą się 3 numery magazynu Konrad. Pierwszy już jest za nami, drugi będzie w czerwcu, właśnie wraz z ogłoszeniem programu i trzeci tydzień przed Festiwalem Konrada. To jest taki moment, kiedy przedstawiamy problemy, sylwetki, ale też właśnie w tym pierwszym dodatku znalazł się mój tekst. One są dostępne w tygodniku, to jest dodatek do Tygodnika Powszechnego, który jest partnerem strategicznym festiwalu. I można kupić sobie go w papierze. Wiadomo, że jak na papierze to istnieje naprawdę, więc polecamy, ale też można je przeczytać. W wolnym dostępie są zgromadzone wszystkie te teksty, więc jak najbardziej wpisując magazyn Konrad, te wszystkie teksty nam się wyświetlą, zarówno z tej edycji, jak i wszystkich poprzednich, więc zachęcam do tego, żeby sobie tam sięgać. I to, na czym mi zależało i dlaczego ten festiwal, ten program festiwalu zostanie ogłoszony w czerwcu, to, żeby można było się do niego przygotować, jeśli ktoś będzie chciał. I żeby poszukiwać tam też lektur na wakacje, bo będą premiery na Konradzie, odpowiadając na pytanie może tych zaniepokojonych. I będą książki, które ukażą się na jesień za chwilkę przed festiwalem albo na samym festiwalu. Ale też gro tych tytułów, które napisanych przez autorki, autorów, których ogłosimy w czerwcu, można już czytać. I mam nadzieję, że to będzie też taki czas właśnie jakiegoś takiego pobudzenia. I...
0: ja jeszcze w audycji albo poczytam na pewno, zanim udam się ja na zasłużony odpoczynek od anteny, będę próbowała wam jakieś książki na wakacje też i na lato polecać, ale oczywiście też polecam zajrzenie właśnie na stronę Festiwalu Konrada i poszperanie tam w poszukiwaniu lektur. Musimy kończyć. Jak zwykle te rozmowy są za krótkie, ale tych z was, którzy są spragnieni więcej Pauliny będzie na Konradzie. Więcej o nieposłuszeństwie w autorstwie Pauliny jest w eseju. Natomiast ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wybrać się do tego Krakowa pod koniec jesieni, bo to jest
2: Trzeci tydzień października.
0: Zawsze jest, ja tylko mogę powiedzieć z swojej perspektywy, zawsze, prawie zawsze jak tam jestem, to jest piękna pogoda, więc jakby nie wiem, co tam się dzieje. Jakiś mikroklimat. Natomiast zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w Festiwalu Konrada, ale też zachęcamy do tego, żeby od dzisiaj wyrażać jakieś drobne nieposłuszeństwa. Na przykład wyrazić nieposłuszeństwo, rozpoczynając lekturę książki, która jest sprzed 20 lat.
2: Jak najbardziej. Przede wszystkim ten festiwal jest dla państwa. Jakby to, co my proponujemy, to jest coś, co mnie na poziomie programowania wydaje się atrakcyjne, ciekawe, twórcze, nowe, jakieś potencjalnie pobudzające, ale właśnie ta wywrotowość literatury to jest jej potencjał i jakby nigdy nie wiemy, co się w nas otworzy w spotkaniu z daną książką. Porzucenie lektury, która nam nie odpowiada, też jest jak najbardziej okej. Więc jakby Festiwal Konrada służy temu, żeby służy przede wszystkim państwu, służy czytelniczkom i czytelnikom i nie ma żadnych jedynych słusznych wyobrażeń o tym festiwalu. Po prostu zapraszamy i można przekonać się, czy jest to coś dla nas. Mam nadzieję, że tak. I właśnie wyrazić ten sprzeciw także w tym poszukiwaniu nieznanego, odkrywaniu nieznanego, bo myślę, że to jest największa wartość i właśnie, że literatura wciąż może nas zaskakiwać, nawet tekst, który czytaliśmy kiedyś i wrócimy do niego. To może być czymś zupełnie nowym, bo zmieniliśmy się my, zmienił się świat, a przez to być może zmienił się też ten tekst.
0: Tak, zachęcamy z całego serca w ogóle do nieposłuszeństwa, do buntu, do czytania książek, które jakby jest coraz mocniej chyba właśnie wyrazem buntu i nieposłuszeństwa. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Paulina jeszcze będzie przyjeżdżać do studia Rady Campus, więc nie zdążycie się nawet stęsknić pewnie. Ale póki co kończymy i zachęcamy was do sprawdzenia przynajmniej tego, co się będzie działo w Krakowie, a w już takim najlepszym w ogóle scenariuszu przyjechania do Krakowa. 19-25 października.
2: Tak jest. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Reklama.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
5: Reklama.
6: To campus.
7: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Godzina 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Kandydaci na prezydenta Krakowa. Nowe lotnisko w ramach portu Polska coraz bliżej, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: W referendum zorganizowanym 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni dotychczasowy zastępca prezydenta Stanisław Kracik. Zgodnie z zapowiedzią lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, partia ogłosi w poniedziałek kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Najpoważniej sądowaną kandydaturą jest Daria Gosek-Popiołek, która może zmierzyć się z inną przedstawicielką środowiska lewicowego w tym mieście, czyli Aleksandrą Owcą z partii Razem. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sprawie przetargu na wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska w ramach inwestycji Port Polska. To oznacza utrzymanie wyboru oferty Budimexu, a inwestor może przygotować się do podpisania umowy. Zamówienie obejmuje wykonanie fundamentów pod przyszły terminal pasażerski, który powstanie w okolicach wokół Stanisławowa w gminie Baranów w powiecie grodziskim. Prace budowlane rozpoczną się we wrześniu, a uruchomienie nowego lotniska jest w planach na 2032 rok.
4: Sportowy kampus.
3: Trwa odliczanie do początku finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, w którym rewelacyjna Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W finale faworytką nie będzie, ale w drabince głównej nie była nią ani razu, a wygrała wszystkie swoje mecze.
5: No zobaczcie, musimy jeszcze raz pooglądać, co Mira gra, wiemy jak gra, a spróbujemy jakieś rozwiązanie.
3: Tak w rozmowie z reporterem Eurosport skomentował przygotowania Jarosław Machowski, trener Maji Chwalińskiej. Początek spotkania o godzinie 15.
4: Pogoda.
3: Sobota będzie pogodna.
6: Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
3: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Przelotne opady deszczu możliwe, ale będą jedynie w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
4: Radio Campus.

rain.

0: w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja. Serwis akademicki.
4: Znamy nowych akademickich mistrzów Polski w koszykówce 3x3. Podczas turnieju rozegranego pod Pałacem Kultury i Nauki złoty medal w rywalizacji kobiet zdobyła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, która w finale pokonała Politechnikę Krakowską. Wśród mężczyzn tytuł mistrzowski obroniła Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni po zwycięstwie nad Uniwersytetem Warszawskim. Choć te akademickie mistrzostwa odbywały się w ostatnich latach w Wilkasach, to tegoroczne zawody w Warszawie przyciągnęły rekordową liczbę uczestników. Do rywalizacji stanęło ponad 100 drużyn z uczelni z całej Polski. Uniwersytet Warszawski dołączył do grona partnerów społecznych tegorocznego Ironman Polska. Już jutro w zawodach wystartuje około 2,5 tysiąca triatlonistów z 81 krajów. Po etapach pływackim i rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami stolicy, a część trasy poprowadzi przez kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego. Biegacze pokonają tam jedną z 3 siedmiokilometrowych pętli wyznaczonych na finałowy etap rywalizacji. Start wydarzenia jutro o godzinie 8. Sieć badawcza Łukasiewicz uruchomiła nowe laboratorium obwodów drukowanych i montażu elektronicznego. Naukowcy wykorzystają nowe zaplecze m.in. w projektach dla energetyki, telekomunikacji, lotnictwa, sektora kosmicznego i obronności. Inwestycja ma wzmocnić krajowe kompetencje technologiczne i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. Więcej informacji w tym temacie na portalu Forum Akademickie. Jak sztuka opowiada o wykluczeniu i społecznych podziałach? Odpowiedzi na to pytanie szuka wystawa Nikt was tu nie chce, autorstwa Krzysztofa Gila, prezentowana w warszawskiej Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorką ekspozycji jest dr Monika Wejhardt z Uniwersytetu SWPS. Wystawa porusza temat marginalizacji, pamięci i stereotypów, a także przybliża historię społeczności romskiej i współczesne formy przemocy symbolicznej. Ekspozycja dostępna do 9 sierpnia.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pan Kamil.
0: Jest pan Kuba, jesteśmy we dwóch. Dziś, tak jak ostatnio, jedna od ciebie, jedna ode mnie.
1: Zgadza się.
0: Aczkolwiek ode mnie będzie to zapowiedź. Może od tego zaczniemy.
1: Dobra, zacznijmy od zapowiedzi.
0: Zacznijmy od zapowiedzi i to zapowiedzi, która będzie nieco połączona z tymi, którzy mogą grać na PC-tach. Mhm. Aczkolwiek gra będzie multikonsolowa. Czy ty kojarzysz Vampire Survivor?
1: Kojarzę.
0: Kojarzysz, nie? Jeśli państwo nie kojarzycie, to polecam zakojarzyć.
1: Chińczycy bardzo lubią chyba tą grę.
0: Bo to taka gra, która w ostatnich latach wyznaczyła pewien trend, jeśli mowa o gry tego typu, czyli o gry z poziomu survival i w ogóle roguelike taki izometryczny. Bardzo prosty w swojej konstrukcji i bardzo trudny, jeśli chodzi o granie. Gry typu roguelike, bullet heaven, dwuwymiarowe, czyli takie, gdzie mierzymy się po prostu z hordami przeciwników na nas napierających, a my mamy swojego tego jednego poczciwego bohatera lub bohaterkę, która to ma z tym nieprzyjemnym światem sobie poradzić. Oczywiście na początku jest bardzo trudne, ale potem jak zdobywamy jakieś poziomy, uczymy się tego, jakie są mechaniki tej gry, zdobywamy jakieś perki, które towarzyszą już nam od samego początku kolejnych, tak naprawdę dziesiątek podejść do zaczynania tej gry od nowa, ponieważ wszystko startuje od początku, nowych bohaterów, nowych przedmiotów, no tam jakby opcji do rozwoju jest multum. Ja muszę przyznać, że my o kilku tych grach już mówiliśmy, bo takim przykładem był na przykład Megabong, który jest odpowiednikiem takiej gry, ale w już klimacie 3D. Wydaje mi się, że o jeszcze kilku tego typu grach nam się tutaj zdarzało mówić, bo ja osobiście jestem ich wielkim fanem. No i muszę przyznać, że w końcu dostaliśmy coś, na co ja bardzo długo czekam, ponieważ jest to zbicie dwóch uniwersów, a tak naprawdę uniwersum, które ja bardzo lubię, z właśnie uniwersum tym roguelike'owo-survivorowym, ponieważ dostaniemy już niedługo Warhammer Survivors.
1: Warhammer Survivors.
0: Tak.
1: What?
0: Tak. Dostaniemy już niedługo Warhammer Survivors, a na razie dostaliśmy grywalne demo, które w tym momencie dostępne jest już na Steamie. No i drodzy państwo, od razu odpowiadam wszystkim tym, którym zaświeciła się lampka na znak Warhammer.
1: No właśnie.
0: Ale jaki Warhammer? Obydwa Warhammery, drodzy państwo. Ponieważ przy odpaleniu gry dostajemy możliwość wyboru światów, czy ma być to Warhammer 40 tysięcy, czy Warhammer Age of Sigmar. Także nieważne, którego Warhammera kochacie, znajdziecie tam coś dla siebie. Ja jestem z frakcji, która kocha 40. No i muszę przyznać, że jak pierwszy raz wpadłem na mapę i dostałem mojego Space Marinesa w niebieskim stroju i zacząłem mierzyć się z hordami chaosu, stary, ja na to czekałem latami. Dobra, może przesadzam, ale to jest po prostu zbitek gry, którą ja uwielbiam i która mnie challenge'uje i w której chcę szukać system tak na dobrą sprawę, bo w tego typu grach po prostu chcesz ją złamać, chcesz ją zhakować.
1: Takie kombinacje.
0: Chcesz znaleźć taką kombinację, w której będziesz mógł zostawić tą grę na 72 godziny i nie przegrasz.
1: Tak.
0: Jakby to jest twój challenge, żeby złamać po prostu metodologię grania w tą grę i zbudować taki build postaci, który już po prostu już nic ci nie zrobi. Już wygrałem w grę. Będzie ten komputer stał, dopóki sam się nie wyłączy i nie przegrzeje. Tak robili ludzie w Megabonku. Dochodzili do takich buildów, które przegrzewały im komputery. Naprawdę.
1: Jezu.
0: I zawieszały im maszyny. Muszę przyznać, że jestem niesamowicie taki w oczekiwaniu na pełną wersję, bo w opcji demo mamy dwie postaci, ale też można się pobawić, ale to o tym pobawieniu się to jeszcze za chwilę nieco opowiem.

0: Warhammer Survivor wjeżdża, znaczy wjechał na Steama. Od razu uprzedzam, ma być dostępny również na PlayStation, na Xboxie i na Switchu 2. Podobno ma być wersja również na urządzenia mobilne, ale tu jakby pewno w dalszej kolejności, tak samo jak było z Vampire Survivor, tamten port trwał nieco dłużej. No, powiem tak, jak lubicie Warhammera, to po prostu trzeba sprawdzić, bo jest duża szansa, że to wam podpasuje, bo takiej dowolności, jeśli chodzi o tworzenie bohatera w świecie Warhammera, to jeszcze nie było. No po prostu jest to świetna zabawa, w której nasz Space Marines może poza kilkoma umiejętnościami robić tam szalone rzeczy na tej mapie, szukać questów, rozwiązywać jakieś zadania, próbować jak najszybciej przemieścić się gdzieś, żeby coś zdobyć, dobijać do bossów, minibossów, którzy potem zmieniają się w bossów, albo bossów, którzy zmieniają się potem w zwykłe potwory, z którymi... No,
1: wow.
0: Naprawdę dzieją się tam rzeczy... Dzieją się tam rzeczy, no, znane właśnie z gier tego typu, czyli tego Vampire Survivor i wszystkich jakby około podobnych, bo tych gier jest w tym momencie mnóstwo już po prostu na rynku, takich izometryków 2D, które po prostu mają na początku za zadanie uprzykrzyć ci jak najbardziej życie, bo pierwsze rozgrywki to jest kilka minut dosłownie, no ale potem jakby uczysz się mechanik i sprawdzasz, co działa, zdobywasz nowe rzeczy, no to ta gra też polega na tym, żeby wykonywać zadania, dzięki którym odblokowujemy po prostu nowe, kolejne przydatne opcje, dzięki którym możemy no lepiej zupgrade'ować tych naszych bohaterów, którzy będą mieli sobie poradzić z tymi hordami, które na nas napierają. No cóż mogę powiedzieć, no czekam, naprawdę czekam na pełną wersję, premiera podobno jeszcze w tym roku, no to grywalne demo też tam można, no ja jestem z nim ostrożny, bo jak to z demówkami bywa, no tam jeszcze może się nieco pozmieniać, aczkolwiek domyślam się, że jakby sam core, no tu nie ma, nie da się zbyt dużo wykombinować, ale zaznaczam, że dla wszystkich tych, którym... słowo Warhammer wywołuje nieco szybsze bicie serca, to już można to w demówce sprawdzić, do czego was zachęcam, bo no nie będzie to bardzo długa zabawa na godzinę, choć można tam utknąć, szczerze mówiąc,
1: można się
0: w tej demówce, no ale jest to no, swego rodzaju przedsmak i opcja na po prostu dodanie tego do listy życzeń, a ja ze swojej strony państwu obiecuję, że jak wyjdzie pełna wersja, to na pewno tego nie przegapimy
1: w tutorialu.
0: No to tyle ode mnie, za chwilę idziemy do gry od pana Kuby.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.

0: way more than a hustler.
1: Panie Kubo, co tam u pana w takim razie na grzale?
2: No słuchaj, u mnie dzisiaj jest morbid metal.
1: O! To znam.
2: To jest.
1: W to chciałem grać.
2: W to chciałeś grać. To tutaj ci nie muszę przekonywać.
1: Nie, chyba nie, bo naprawdę chciałem w morbid metal sobie pograć.
2: Więc tak, generalnie to jest gra, która jest jeszcze aktualnie we wczesnym dostępie. Od studia Screen Juice, to jest nowiutkie studio, które jeszcze tam wcześniej nic nie wydawało. A wydawcą gry jest, uwaga, Ubisoft. Więc duże studio. Duże studio stoi, że tak powiem, za tą grą.
1: No ale jest tylko wydawca, jakby nie bierze czynnego udziału przy produkcji, to też trzeba jasno zaznaczyć.
2: No tak, oczywiście. No ale plecy są, plecy jakieś są.
1: Żeby Ubisoft kogoś wydał, no to fakt trzeba, trzeba już coś pokazać.
2: Dokładnie. Więc zdecydowanie tutaj Screen Juice pokazał. O co chodzi w tej grze? To jest generalnie taki roguelike, podobny do Returnala, podobny do Returnala i też myślę, że fanom Devil May Cry też mógłby się spodobać, bo to jest taki slasher. Generalnie...
1: Ninja Gaiden? Tu miałem takie...
2: Ninja Gaiden? Tutaj ja tego nie kojarzę.
1: Ua, dobra, nie było tematu?
2: Ale tak. Generalnie rzecz ujmując, to jest taki slasher, w którym, tak jak możecie się spodziewać, musimy zabijać nie fale, ale areny przeciwników, mechanicznych przeciwników. Za każdym razem odblokowujemy, po wybiciu takiej areny, możemy sobie wybrać jakiś buff, który w jakiś sposób pomoże nam rozprawić się z kolejnymi. I generalnie tak naprawdę, ze względu, że gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, to głównie wszystko tak naprawdę. Gra polega na tym, że po prostu pokonujemy kolejne areny, odblokowujemy coraz mocniejsze buffy do nas, mamy też skille, które możemy też znaleźć. Oczywiście nie ma ich jeszcze dużo, ale ze względu, że są tutaj trzy postacie, którymi możemy grać, to trochę nam się tutaj mnoży rzeczy. O co chodzi? Chodzi o to, że na początku zaczynamy z jedną, ale idąc tym tokiem tej fabuły, której za bardzo tam jeszcze nie ma, możemy odblokować kolejne dwie postacie, które trochę bazują na innych założeniach. Więc tak, zaczynamy od Fluxa, który mi się tak kojarzy z takim szybkim ninją. Potem odblokowujemy Ekku, który jest takim bardziej tankiem, a na sam koniec odblokowujemy Vectę, która, bym powiedział, jest takim, może coś pomiędzy tym, tak bym powiedział. I w jaki sposób my z nich korzystamy? Generalnie my używamy ich tak naprawdę cały czas podczas walki. Musimy podczas walki swapować szybko te trzy postacie, dwie na początku, potem trzy, swapować je i używać ich skillów, żeby po prostu ta walka była szybsza i żebyśmy też dostali więcej punktów. Ponieważ za każde pokonywanie areny dostajemy w jakiś sposób ocenę za rozprawienie się z tymi mechanicznymi przeciwnikami i w jaki sposób otrzymać lepszą ocenę. Lepszą ocenę otrzymujemy w ten sposób, że będziemy mieli bardziej różnorodne użycie skillów, czyli nie tylko biegamy i po prostu ciachamy ciach, tylko właśnie mamy używać skillów, które mamy różne skille. Również mamy więcej punktów za używanie naszego ulta, bo tutaj też mamy ulta, który oczywiście jest bardzo mocny, ale trzeba, że tak powiem, go zebrać. I te ulty też możemy sobie wymieniać, jak znajdziemy jakiś fajniejszy, trochę inny typ tego ulta, czyli na przykład, nie wiem, zamiast takiego jednego szybkiego ataku, który zada dużo damage'a, na przykład taki kilka szybkich ataków, które sumując się też zadadzą dużo, więc możemy na przykład na kilka przeciwników to bardziej rozdzielić. Więc tutaj też musimy kombinować pod kątem tego, co używamy i pod kątem tego, jak my też chcemy grać, ponieważ tu wszystko oczywiście ma znaczenie, co się dzieje.
1: No brzmi to Genshin Impact mi się też trochę tutaj przypomina i gry tego typu, gdzie mamy właśnie kilku bohaterów, których symultanicznie wymieniamy
2: między
1: sobą. Tak, to
2: prawda. Tylko tutaj bym powiedział, że jest to szybsze.
1: W sensie... tak jak mówisz, ta rozgrywka jest zupełnie inaczej zrobiona względem mechaniki tego, co się dzieje.
2: Dokładnie. W Genshin Impact też bym powiedział, że tam... jest większe znaczenie w tym, jakie my mamy postacie, bo tam są różne postacie, no tak. I one też się w jakiś sposób przeplatają, że na przykład jak mamy wodę, to dobrze grać z postacią lodową, bo to większy tam ten damage się boostuje. Tutaj tak nie ma, bo tutaj są tylko te trzy postacie.
1: Te trzy postacie są po prostu narzucone od góry. Dokładnie. I nie ma innej opcji.
2: Dokładnie, więc musimy pracować z tym, co mamy. Więc generalnie za każdym razem pokonujemy te areny. Oczywiście w końcu umrzemy, bo ta gra aktualnie jest tak naprawdę nieskończona, w sensie tak możemy iść jak najdalej.
1: Okay.
2: Więc na razie po prostu to polega na tym, żeby po prostu zejść jak najdalej i stworzyć takie, te buildy stworzyć z tych skilli i tych buffów różnych, które napotkamy, żeby po prostu stworzyć jak najmocniejszą postacie, które potem po prostu zajdą jak najdalej. I jak umrzemy, to też ta gra generalnie polega właśnie też na umieraniu. W sensie, że my tu rzeczywiście musimy umrzeć, bo jak umieramy, to potem wracamy do takiego miejsca, gdzie możemy sobie jeszcze coś dokupić, wykorzystać te punkty.
1: Retulna wannabe.
2: Dokładnie,
1: no.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, czy my coś tu jeszcze powinniśmy dodać w takim razie, czy...
2: Szczerze, znaczy tak podsumuję. Powiedziałbym, że generalnie jest to gra dla fanów Returnala i Devil May Cry, ale ze względu, że ta gra jest jeszcze we wczesnym dostępie i ten wczesny dostęp jest taki trochę suchy. W sensie, jeżeli ktoś wejdzie, zobaczy, dobra, super, nie mogę się doczekać, chcę już zagrać, to niech bierze. Ale jeżeli ktoś nie jest pewny, bo...
1: Trochę nie mogę sobie tego wyobrazić, no ale okej. Okay,
2: no, a słuchaj, no to jest, może ktoś jednak zobaczy i stwierdzi, nie, no dobra, nie mogę się doczekać na takiego slashera i muszę to zagrać, bo generalnie to też jest, jest tam fajny klimat, fajnie to wygląda, to jest takie cybernetyczne mocno, taka cybernetyczna Japonia trochę. Tak, w taki sposób tutaj trochę to się tak przedstawia. Więc jeżeli ktoś serio będzie chciał sobie spróbować, czemu nie? Ale jednak przestrzegam, że to jest wczesny dostęp. Jest to trochę jeszcze takie szarawe, że tak powiem. W sensie tutaj jeszcze dużo się tak naprawdę nie dzieje. Wydaje mi się, że oni jeszcze trochę tak pracują nad tym, żeby zobaczyć, dokąd to pójdzie. Ale polecam, żeby sobie zapisać i obserwować, co się będzie działo.
1: No dobrze, to tu w takim razie kończymy. A nie, nie kończymy, bo ja chciałem jeszcze jeden mały statement, ponieważ dostałem o tę grę ostatnio sporo zapytań i o to, dlaczego ona jeszcze w tutorialu się nie pojawiła. No!

0: Panie Kubo, no nadszedł moment, na który czekało wielu graczy. Nowa Forza. No i ja dostałem, muszę przyznać, że no to nie jest dziesiątki, ale kilka osób już w DM-ach na Instagramie pisało do mnie, hej, kiedy będziesz mówił o nowej Forzie? Więc drodzy państwo, uwaga, nie będę mówił o nowej Forzie na razie.
1: Szok.
0: Mówiłem o tym już jakiś czas temu i wspominałem, że nie mam zamiaru dla Forzy kupować nowej konsoli. Jestem z moim systemem, na którym zostaję i jeśli chcecie moją recenzję Forzy, to niestety trzeba będzie poczekać z nią do momentu, kiedy wyjdzie ona na PlayStation 5. Ta premiera planowana jest na ten rok. Czy znamy datę premiery dokładną? Nie. Co bym państwu zalecił? Ponieważ ja nie będę ukrywał, jest to gra, dla której ja naprawdę rozważałem kiedyś kupienie Xboxa. Ponieważ mam świadomość, że jest to swego rodzaju wytyczna, jeśli chodzi o gry wyścigowe, które ja bardzo lubię. Dzięki temu, że dostałem ostatnią Forzę po bardzo długim okresie jej niebytu na PlayStation, dostałem ją na Playaka, wiem, że najnowszą Forzę również dostanę, co odwlekło i w ogóle wyrzuciło mi wszystkie ręce z karty a propos myślenia o kupieniu Xboxa. Więc ja po prostu czekam. Gdybym był na waszym miejscu i miał Xboxa, tudzież peceta do grania w gry i lubił gry wyścigowe, to bym się nie zastanawiał, drodzy państwo. Tu nie ma, tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ja od kilku tygodni siedzę i oglądam, co się w tej Forzie dzieje.
1: Gryziesz
0: co
1: stół.
0: Co robią ludzie? Obserwuję te dramy z ludźmi na multiplayerze.
1: Dramy,
0: patrzę, jakie da się zrobić buildy szalonych samochodów, jakie są kombinacje na zdobywanie punktów, co działa, co nie działa, które miejsce najlepsze, jakie kryjówki. Ja bym już państwu chciał o tym wszystkim powiedzieć, no ale nie wypada, bo po prostu w nią nie grałem. Wszystko, co wiem na razie o Forzie, polega na moich obserwacjach z tego, jak inni grają. Więc no, byłoby to po prostu w stosunku do was nie fair, więc tego nie zrobię. No co nie zmienia faktu, że chciałem tu oddać Forzie to, co forzowe i powiedzieć wam jasno i klarownie, że tu się nie ma nad czym zastanawiać. Jest to gra, o której my wcześniej czy później powiemy, ale jest to gra z tego typu, co no ja wiem, tak nie przymierzając teraz, w co to trzeba było ostatnim razem zagrać, no Diablo 4, no to dla mnie to jest to, nie? W sensie, że to nie jest kwestia czy, to jest kwestia kiedy. I tyle. Chciałem to Forzie oddać, bo no tak jak mówię, no też było kilka takich głosów, dostałem, że no trochę nie wypada. No więc z racji, że trochę nie wypada, to postanowiłem się nieco wytłumaczyć, nie? Że ja po prostu czekam, kiedy Forza wyjdzie na PlayStation 5. Z tego, co zapowiadał Xbox już jakiś czas temu, oni chcą w ogóle odchodzić od ekskluzywów i wypuszczać wszystko na wszystko. Więc
1: super, jakby, no to...
0: Ja się trochę łudziłem, że to już będzie z Forzą, tak? Ale nie jest tak. No, odczekam swoje. Niestety, jeśli no i przez te 10 lat trwania tej audycji bardzo przyzwyczailiście się do moich sądów na temat gier komputerowych, o niestety musicie poczekać razem ze mną. Trochę oczywiście zażartuję.
1: Zaczekamy.
0: Trochę zażartuję, ale, no, ale tu w stosunku do tych 3-4 słuchaczy, którzy do mnie napisali na moim prywatnym Instagramie, ej Kamil, kiedy będzie recenzja Forzy, chciałem wam to oddać, wiem, że słuchacie, także to dla was, drodzy państwo. No ale jak zastanawiacie się, czy kupić, to ja wam szukać, kupić, no, po prostu.
1: Kupić.
0: Jak się bawiliście dobrze w poprzednich Forzach, to w ogóle się nie ma co, drodzy państwo, zastanawiać. To już wszystko w dzisiejszym tutorialu. Z racji tego, że jest długi weekend, państwo by mogli zapytać, Kamil, czemu nie ma jeszcze recenzji nowego dodatku do Path of Exile 2? Tłumaczę, nie ma recenzji nowego dodatku do Path of Exile 2, ponieważ jest długi weekend. Recenzja dodatku do Path of Exile 2 za tydzień. Trzymajcie się krzeseł, bo no tam się trzeba się trzymać, a ja już przekroczyłem 300 godzin w PoE 2. Pa!

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Kampus.

już nie będę musiał bać się pytań ani słów.

0: ostatni z zazdrością patrzą na odlatujące ptaki.
1: Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne,

jeszcze tu. Głupie ty, głupie ja. Jeszcze dziś, jeszcze raz.

stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja.

0: Panorama.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama. Kampus. Same sztosy.
4: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Już teraz biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Halo, halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, Jan Sieńczewski przy mikrofonie, rozpoczynamy Biforologię. Nie było mnie przez ostatnich kilka tygodni, byłem wyjechany na drugą stronę oceanu w pięknej podróży, ale już jestem z wami na żywo, prosto ze studia w Warszawie, Shermanology z numerem Insane. Oczywiście rozpoznaliście tam sample, na którym jest zrobiony ten numer, Cypress Hill Inside, Insane in the Brain. Oczywiście wytwórnia Dope, wytwórnia własna duetu złożonego z brata i siostry, duetu Shermanology. Lecimy, jestem z wami przez najbliższą godzinkę, może nawet godzinkę z minutami, bo mam bardzo, bardzo dużo świeżych numerów. Myślę, że ciężko było to zmieścić w równej godzinie, ale dużo dłużej niż godzina to też nie będzie. Jestem na żywo, możecie pisać, jeżeli słuchacie mnie na żywo. 886-971-971, dajcie znać, gdzie wam mija ten piękny, słoneczny, wczesny wieczór w ten jakże przyjemny, długi weekend, który nas rozpuścił wspaniałą pogodą. A jeżeli słuchacie na Mixcloudzie, to napiszcie w komentarzu też, jak wam mija ta godzinka spędzana ze mną. Już teraz na waszych głośnikach wytwórnia Defected, świeżynka wydana wczoraj. Oczywiście tych świeżynek z Defected jest całkiem sporo z Defected i nie tylko. Adam Ten z numerem I Never Knew. Już słyszycie ten sample. Również pozostaniemy na starym, dobrym R&B, rap, te okolice samplu. To, co bardzo, bardzo lubię. Adam Ten, I Never Knew. To jest Biforologia na żywo w Radiu Campus.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Fuzzy Hair to włoski producent, który zrobił ten numer we współpracy z włoskim duetem Claude and Lord. Numer nazywa się The Sermon, czyli kazanie, i było to zdecydowanie w stylu, który bardzo, bardzo lubię, w stylu gospel house'owym. Wydane będzie to dopiero pod koniec czerwca w wytwórni There Was Jack. Piszecie, bardzo mi miło piszecie spod Babiej Góry.

Zawsze będzie mi bardzo miło usłyszeć, co tam u was, co robicie i również, które z tych numerów, które dzisiaj lecą, najbardziej wam podchodzą. 886-971-971 albo na Mixcloudzie komentarz pod audycją. To jest to, co powinniście teraz zrobić, a my wracamy do muzyki. Tym razem przenosimy się do Serbii, Hiva oraz Zarez. Numer nazywa się Grande Bellezza. No co za piękna nazwa utworu. Już wszystko wiadomo, że będzie dobrze. Wytwórnia Salted Music. Wiecie, że z tą wytwórnią ostatnio mam taki dosyć mocny romans. Podoba mi się bardzo, bardzo to, co produkują. Takie idealne utwory na letni zachód słońca. Posłuchajcie tego. To jest Biforologia na żywo w Radiu Campus.

Halo, halo, słuchacie Biforologii, Black Cloud z numerem And Then What. Jeden z moich ulubionych numerów w dzisiejszej audycji. Black Cloud to jest czeski producent, wytwórnia Dynamic Music, świeżynka wydana wczoraj. I pozostaniemy w naszej części Europy, a nawet jeszcze bliżej nas, bo w zasadzie przenosimy się do Poznania. Duet Folkness, który pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha, z numerem Tongue. Jest to również świeżynka wydana w wytwórni Adesso, wytwórni Junior Jacka. Lecimy, to jest Biforologia. Podgłośnijcie sobie troszeczkę radioodbiorniki i posłuchajcie tego Folkness z numerem Tongue. Polski akcent w dzisiejszej Biforologii.

0: $1,000, she wail and she moan.
1: Słuchacie Biforologii w Radio Campus, ten głos. Nina Simone z numerem Sea Line Woman i kto inny mógł to wziąć na warsztat jak Brazylijczyk Moszak. Oczywiście nikt inny, absolutnie. Jest to wydane świeżutko w jego własnej wytwórni, w wytwórni Motrax. Już następny numer wybrzmiewa na waszych głośnikach. Something New, czyli Funkadelika i Muzumeci z numerem Addicted to Bass. No, to jest nazwa, która już sama w zasadzie zmusiła mnie do tego, żeby ten numer wrzucić tutaj do tej audycji. Natomiast numer jest doskonały, tak jak zresztą większość produkcji tych dwóch panów. Jest to lekko przedpremierowo, bo będzie wydane dopiero w przyszłym tygodniu w ich własnej wspólnej wytwórni Something New. Posłuchajcie tego, Funkadelika, Muzumeci z numerem Addicted to Bass.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Giordano Roosevelt i Leo Meisoso. Iberoamerykańska produkcja. Numer nazywa się Represent. Mam go dla was dosyć mocno przedpremierowo. Będzie wydany dopiero w lipcu w wytwórni Safe Music. Jak mówię iberoamerykańska, to z jednej strony mamy Leo Meisoso z północy Hiszpanii, z Galicji dokładnie, a z drugiej strony Giordano Roosevelta ze Guayaquil, z Ekwadoru. Pozdrawiam, jeżeli ktoś z moich znajomych z Ekwadoru słucha, to ściskam bardzo serdecznie. A my wracamy do muzyki Stevie Williams. Tym razem przenosimy się do Kanady, wytwórnia Oniva. Numer nazywa się House Music's Bumpin'. Posłuchajcie tego, to też mam dla was lekko przedpremierowo, bo będzie wydane dopiero za 2 tygodnie. Sporo się tego dzisiaj zebrało, ale to jest taka rzecz, którą staram się dla was praktycznie co tydzień mieć. House Music's Bumpin', Stevie Williams.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Solardo wraz z Kitu Life. Numer nazywa się Forever i to jest wydane w wytwórni Defected, wydane 2 tygodnie temu. Następny numer, który dla was mam, już podbijamy powolutku tempo, troszkę rozkręcamy to w takim kierunku może mniej przyjemnego seta przy zachodzie słońca, a może bardziej gdzieś klubowego tańczenia w house'owych dobrych klimatach. Wicked Tracks Factory, tak nazywa się ten młody brazylijski producent. Numer nazywa się On My Mind i to jest świeżo wydane wczoraj w wytwórni Glasgow Underground. Lecimy posłuchać tego Biforologia jeszcze jakiś kwadrasik. Niecały 10-12 minut na żywo na waszych głośnikach.

0: Słuchacie Biforologii w Radio Campus Joshua z numerem Work Your Body. Ten sample oczywiście możecie kojarzyć pewnie najlepiej z Purple Disco Machine numeru Body Funk, ale oryginalny sample to jest zespół Hot Streak z numerem Body Work. To jest 83 rok, stary numer disco. Ten numer świeżutko wydany, ten oczywiście w wersji od Joshua, wydany w wytwórni Catch and Release, wydany w połowie maja. Słuchajcie, to był przedostatni numer w dzisiejszej Biforologii, bo już powolutku niestety będzie czas kończyć dzisiejszą audycję, ale gdybyście potrzebowali więcej, to pamiętajcie, na Mixcloudzie szukacie Biforologii i tam znajdziecie wszystkie poprzednie audycje, które tam wrzucam co tydzień, jeżeli jestem oczywiście tutaj na miejscu, więc tam macie całe archiwum, możecie również znaleźć pojedyncze numery, poszczególne numery, które puszczam w audycji na Spotify'u. Gdybyście mieli problem, żeby to znaleźć, to oczywiście piszecie do mnie, a ja wam wysyłam linka i tak sobie z tym doskonale poradzimy. Już za chwileczkę dorzucę te numery, które dzisiaj były grane w audycji na Spotify'a, a na Mixcloud'a wrzucę audycję. Na Facebooku będziecie mogli znaleźć samą playlistę z dzisiejszej audycji z linkiem do Mixcloud'a. Warto polajkować te wszystkie sociale, żeby wszystko potem móc jak najłatwiej znaleźć. Ja w tych socialach nie jestem najmocniejszy, dlatego zapomniałem wam tam dać znać, że mnie nie było, ale już jestem teraz, jestem i będę przez najbliższe tygodnie tutaj na miejsce. Żadna przerwa nie jest do gdzieś tam połowy lipca przewidziana. Już teraz słyszycie to na waszych głośnikach, jest bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że na koniec, tak żeby was zostawić z masą energii, to będzie bardzo, bardzo dobry wybór. Ida Engberg z numerem Disco Volante, oczywiście klasyczek, natomiast teraz zremiksował to Dennis Quinn i wydał w wytwórni Altra Moda i to będzie ostatni numer w dzisiejszej Biforologii. My słyszymy się za tydzień lub widzimy się na mieście. Czołem!
1: Let me tell you something about house music. It's not just a groove.

wyjątkowo chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.

Locked FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

zajmij stop. Witam perfekt blok, spół noc, noc. Teraz jest moc, noc uderzaj w usta. Kos są na parę dźwięków stop. To witam na perfekt blok, spół noc, noc. Teraz jest moc, noc uderzaj w usta. Kos są na parę dźwięków stop. To witam perfekt blok, spół noc, noc. Teraz jest moc, noc uderzaj w usta. Kos są na parę dźwięków stop. To witam na perfekt blok, spół noc.

0: House is getting raw. Tu Radio Campus.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

Damn, that shit, boy. Hit this cheek.

Where you go?

Gambia.

Babciu, idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

Your face, okay, you're gorgeous. Gorgeous. Your face.

0: 97,1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

$15.

brought to you by the British Council. Selector After Dark.

twarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach.

Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać, bo to stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś, jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta. Lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu.

są w polityce, w filmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki,

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.